tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: To jest Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo widzą we mnie siebie. Ze mną 10 pak, typów jakbym znał Rusinę. To 2-1-1-5, kiedyś miałem jeden ciuch jak Jakub on stay. Dziś sędzia odpuszcza, bo prawnik ma pejsy. Przyszło nas 5 jak placement na flexy. Wiem, że chcesz, lecz jestem zajęty.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: To już 11. tablica w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława. Tym razem dla Agaty Barwińskiej, żeglarki z Iławy. Całą uroczystość odsłonięcia tej tablicy prowadził Robert Szklanny, pierwszy trener Agaty.
2: Witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Przed nami wyjątkowe żeglarskie święto, odsłonięcie tablicy honorującej Agatę Barwińską w Alei Żeglarskiej w porcie śródlądowym w Iławie. Spotykamy się dziś po to, aby docenić wybitną mieszkankę naszego powiatu, znakomitą żeglarkę, reprezentantkę Polski na najważniejszych regatach świata, jak również na Igrzyskach Olimpijskich. Agata Barwińska, witamy Cię serdecznie. Gorąco witam również gospodarza tego miejsca, starostę powiatu iławskiego, pana Bartosza Bielawskiego. Witamy również członków zarządu powiatu, przewodniczącego, radnych Rady Powiatu Iławskiego, przedstawicieli klubów żeglarskich i organizacji żeglarskich. Witam trenerów, działaczy sportowych oraz ludzi związanych z żeglarstwem, mieszkańców powiatu iławskiego, lokalne media oraz wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć sportowych Agaty Barwińskiej, która swoją pasją, talentem, ciężką pracą od lat promuje powiat iławski oraz Polskę na najważniejszych żeglarskich arenach świata. Uznając wagę jej dorobku sportowego, Zarząd Powiatu Iławskiego przyjął w dniu 26 sierpnia 2025 roku uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej na terenie portu śródlądowego w Iławie. Decyzja ta stanowi symboliczne podziękowanie za dotychczasowe sukcesy oraz trwałe upamiętnienie osoby, która stała się wzorem dla młodych sportowców oraz ambasadorką żeglarskich tradycji naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest zatem nie tylko okazją do uhonorowania wybitnej zawodniczki, ale również świętem całej społeczności żeglarskiej, która od pokoleń tworzy wyjątkowy charakter krainy jezioraka. Aleja Żeglarska powstała po to, by przypominać o ludziach, którzy swoją pasją, pracą i sukcesami rozsławiają jeziorak na żeglarskich arenach i akwenach całego świata. Dziś do grona tych wyjątkowych postaci dołącza najbliższa memu sercu Agata Barwińska. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, pana Bartosza Bielawskiego, starosty powiatu.
3: Agato, szanowni państwo, jak doskonale wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest to trochę złamanie pewnej formuły, która tutaj została przyjęta, kiedy powstał pomysł upamiętnienia osób wyjątkowo zasłużonych dla żeglarstwa, dla Pojezierza Iławskiego, tutaj w tym miejscu. Ty, i dobrze, jesteś pierwszą osobą, która cały czas jest aktywna sportowo, która funkcjonuje i buduje wizerunek powiatu Iławskiego Jeziora, jeziora klubu, z którego wyrosłaś, który reprezentujesz. Jest mi bardzo miło, że te wszystkie zasługi, dokonania Twoje stały się inspiracją dla młodego pokolenia żeglarzy, że młodzież ma na kim się wzorować. Jesteś wyjątkową osobą, skromną, pracowitą i liczę, że to jeszcze nie koniec sukcesów, które padły już Twoim udziałem w tak młodym wieku. Liczę na to, że kolejna olimpiada również stanie się Twoim udziałem, a po tej olimpiadzie będziemy mogli już nie tylko tablicę, ale również posąg pozłacany postawić u wejścia u portu, bo jestem przekonany, że na to zasługujesz i jestem przekonany, że wszelkie te marzenia, zarówno prywatne, jak i związane ze sportem, staną się Twoim udziałem, zostaną zrealizowane. Jeszcze raz, wielkie gratulacje. Gratulacje również kieruję do taty, bo dzisiaj chyba tylko tata jest, za wytrwałość i wspomaganie Ciebie, stworzenie możliwości do rozwoju od najmłodszych lat, ale i również trenerów, bo widzę, że wszyscy tutaj ci, którzy z Tobą pracowali od najmłodszych lat, również są obecni. Wszystkim Państwu gratuluję. Jest to, Agata jest wizytówką Waszego profesjonalizmu, wytrwałości. Przede wszystkim Agata sama w sobie jest wyjątkowa, ale również Wasza cegiełka tam jest, nie sposób ją pominąć. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję, że możemy się tutaj spotkać i dokonać odsłonięcia Twojej tablicy. Tablica, tak jak już rozmawialiśmy, jest kompozycją otwartą. Będziemy mogli w trakcie lat kolejnych Twojej kariery dopisywać różne na niej osiągnięcia. Wszystkiego dobrego.
2: Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do uroczystego otwarcia, odsłonięcia tablicy, chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jest teraz na to świetny moment.
4: Szanowni Państwo, Pani Agato, chciałabym w imieniu Pana Wójta Krzysztofa Harmacińskiego, Wójta Gminy Iława, złożyć Pani serdeczne gratulacje i pozwoli Pani, że w imieniu Pana Wójta odczytam słowa skierowane do Pani. Z okazji odsłonięcia tablicy dedykowanej Pani osobie w imieniu swoim oraz całej gminy Iława z ogromną radością składam Pani najserdeczniejsze gratulacje. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla Pani wybitnych osiągnięć sportowych, niezłomnej determinacji oraz godnego reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Pani imponujące osiągnięcia, w tym tytuły Mistrzyni Europy, medale Mistrzostw Świata oraz liczne sukcesy w rywalizacji międzynarodowej są powodem do dumy dla mieszkańców całego regionu. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy stała się Pani inspiracją dla młodego pokolenia sportowców. Odsłonięta tablica będzie trwałym symbolem wdzięczności i szacunku dla Pani dokonań. Życzę Pani dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech każdy kolejny start przynosi powody do dumy, a życzliwość i wsparcie mieszkańców niech towarzyszą Pani na sportowym szlaku. Z wyrazami najwyższego uznania wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Pani Agato, gratuluję, kibicujemy, życzymy dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego, powodzenia.
1: Mówi Wojciech Janusz, jeden z pierwszych trenerów Agaty Barwińskiej.
5: W imieniu środowiska, z którego Agata wyrosła, chcę powiedzieć kilka słów. Agata, to, że jesteś teraz czołową zawodniczką świata, to jest oczywiście przede wszystkim Twoja zasługa, zasługa rodziny, bo bez rodziny na pewno by się to nie stało, ale nie będę skromny i powiem, że jest to również zasługa trenerów, którzy z Tobą pracowali. I cieszę się bardzo, że w tak niewielkim mieście i powiecie, jakim jest powiat iławski Iława, no może nie obszarowo, ale no wiadomo, co mam na myśli, taki talent został dobrze oszlifowany, bo bez tego oszlifowania no zapewne nie byłoby aż tak dobrze. Być może Ty również chcesz zabrać głos i myślę, że tak, właśnie. I dokończyć jakby tą moją myśl na temat Twoich związków z tym środowiskiem i z tym miastem, bo przecież wciąż jesteś członkinią klubu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Tym bardziej uważam, że powinniśmy Ci również podziękować za to, że jesteś wciąż członkinią naszego klubu.
6: Szanowni Państwo, kariera Agaty Barwińskiej jest przykładem, to co Wojtek również powiedział przed chwilą, wytrwałości, konsekwencji sportowej, odwagi, wsparcia ze wszystkich możliwych stron, rodziców najbardziej. Od pierwszych treningów na Jezioraku po starty w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich zawsze pozostawała ambasadorką Jezioraka i lokalnego żeglarstwa. A głównym punktem dzisiejszej uroczystości jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy Alei Zasłużonych dla iławskiego żeglarstwa, dla żeglarstwa z nad Jezioraka. I bardzo proszę o dokonanie tej uroczystości przez Agatę. Takie osobiste jeszcze dwa słowa, ponieważ zanim puszczę Agatę dalej, Wojtek ją przyprowadził do klubu, a ja ją wsadziłem na optymistkę. I z tego jestem najbardziej dumny, że byłem jej pierwszym trenerem. A teraz mogę oddać głos.
7: Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli, ale przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj doprowadzili do tego miejsca, w którym się teraz znajduję. Myślę, że dużo już zostało tutaj powiedziane i wszystko się zgadza. Wszyscy trenerzy, dzięki nim osiągnęłam to, co osiągnęłam i bez nich by się to na pewno nie udało. Na pewno chciałabym podziękować moim rodzicom, bo oni byli dla mnie naprawdę, są dalej dla mnie największym wsparciem i od małego jakby wspierali tą moją karierę żeglarską. Na pewno pomogło to, że jestem z takiego pięknego miasta, gdzie zaraz ze szkoły mogłam przejść obok Jezioraka i wskoczyć na tą optymistkę. Także to, że jestem z małego miasta, myślę, że jest fajne, że pokazuje, że właśnie z małego miasta też można się wybić, ale też myślę, że nasze miasto ma bardzo duży atut. To, że ma to piękne jezioro w środku, w centrum miasta. Także to jest na pewno duży atut. Także mam nadzieję, że moje osiągnięcia będą jeszcze bardziej nakłaniać tych wszystkich młodych adeptów do tego, żeby schodzić na to jezioro, pływać, zaczynać na optymistkach i kontynuować swoją karierę na większych łódkach, może na laserze, może na innych klasach, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tabliczek z innymi zawodnikami. Będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby świętować inne tabliczki. Dziękuję.
6: Dziękuję za te bardzo inspirujące słowa. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko wyrazem uznania dla sportowych osiągnięć Agaty, ale także podziękowaniem za godne reprezentowanie Iławy, powiatu iławskiego i Polski na wszystkich możliwych akwenach międzynarodowych. A niech ta tablica będzie trwałym symbolem marzeń, które dzięki ciężkiej pracy mogą prowadzić do od jezioraka aż na olimpijskie akweny świata. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich gości do sali konferencyjnej na dalszą część naszego spotkania, a tam niesamowite pamiątki, trofea Agaty. No będzie można porozmawiać i zobaczyć trud jej pracy. Tam na pięknie wyłożonym stole są jej trofea. One się nie wzięły z niczego. To jest tysiące godzin przepracowanych z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami, zaczynając tutaj na naszej bazie na jezioraku, no a kończąc tam, gdzie Agata jest, na najwyższym topie światowym. Gratulacje, Agata. Dziękuję Państwu.
1: A tablice, jak zresztą wszystkie pozostałe, można oglądać o każdej porze dnia i nocy w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława przy Chodkiewicza.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
8: Oficjalnie 27 czerwca startują tegoroczne wakacje, a Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji intensywnie się już do nich przygotowuje, mówi dyrektor centrum Kuba Kaska.
9: 27 czerwca w sobotę rozpoczną swój sezon letni kąpieliska miejskie przy ulicy Kajki oraz przy ulicy Chodkiewicza. Od tego dnia na obu plażach pojawią się ratownicy z Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy będą dbali o bezpieczeństwo przez cały sezon. Również od tego dnia na kąpielisku przy ulicy Kajki pojawi się tor wodny, który dotychczas był znany Państwu z jego instalacji na basenie. Jeżeli chodzi o przygotowania całej infrastruktury, to piasek na obu plażach będzie przeczyszczony. Będzie również uzupełniony w miejscach, które tego potrzebowały. Dokonaliśmy doraźnych napraw odeskowania na obu pomostach zlokalizowanych na plażach miejskich. Również jeżeli chodzi o infrastrukturę już zlokalizowaną na ulicy Kajki, czyli o kompozytowych deskach, braki oraz odstające deski staraliśmy się naprawić. Na ulicy Kajki, na plaży miejskiej, w miejscu, w którym znajduje się plac zabaw, z początkiem roku uzupełniliśmy nawierzchnię, ponieważ w wielu miejscach była ona już na tyle popękana i uszkodzona, że należała się wymiana. Jeżeli chodzi o toalety, to na ulicy Kajki będą dostępne w siedzibie Eko Mariny. Będą to toalety samoobsługowe, gdzie dostępne będzie przy pomocy automatu płatność blikiem, kartą lub monetami. Natomiast na kąpielisku przy ulicy Chodkiewicza na podstawie podpisanej umowy toalety będą dostępne w powiatowym porcie śródlądowym.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Mówi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
10: Od ubiegłego roku, spacerując ulicami Ostródy, warto wypatrywać smoków, symboli miasta inspirowanych naszym herbem. Choć na samym herbie smok jest raczej postacią negatywną, postrachem mieszkańców zabijanym przez świętego Jerzego na koniu, to my postanowiliśmy smoka oswoić, może nawet nieco uczłowieczyć. Obecnie w kilku punktach Ostródy, w okolicach Bulwaru Europejskiego, spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, nawiązującego do festiwalu reggae, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze szósty smok, smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty. Smoki bardzo szybko stały się jedną z ulubionych atrakcji nie tylko najmłodszych turystów, ale i mieszkańców Perły Mazur. Przy każdej figurce umieściliśmy kod QR, on kierowuje nas do strony internetowej miasta z zakładką Smocze Historie. Tam można poznać opowieść o każdym ze smoków, również w formie wideo. Ten projekt chcemy rozwijać, będziemy tworzyć miejską grę, gadżety i książeczki dla dzieci związane z naszymi ostródzkimi smokami. No i rokrocznie będziemy też tę naszą smoczą rodzinę chcieli powiększać. Zapraszamy więc do Ostródy, nie tylko na nasze fantastyczne koncerty, festiwale i imprezy, ale również po to, aby szukać ostródzkich smoków ulicznych.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Bogusław Łukasiak i Adam Łozowski ze wsi w gminie Zalewo. Wieś nazywa się Bądki. Przyjechaliście panowie tutaj z bardzo ważną sprawą, ale zanim o tym, to proszę opowiedzieć może o sobie, panie Bogusławie.
11: Dzień dobry, nazywam się Bogusław Łukasiak. Jestem czwartym pokoleniem mieszkańcem wsi Bądki. Mieszkam tam i pracuję w zalewie, w jednym z tam przedsiębiorstw.
12: Dzień dobry, nazywam się Adam Łozowski. Od urodzenia mieszkam w miejscowości Bądki. Jestem członkiem Stowarzyszenia Czyste Bądki, które walczy właśnie w naszej sprawie.
1: To o tym za chwilę, tylko proszę jeszcze powiedzieć, to jest wieś popegierowska, tam były PGR-y dawniej?
12: Dokładnie tak.
1: W jakiej sprawie właśnie Państwo przyjechaliście, o co chodzi? Pan Bogusław.
11: Przyjechaliśmy w sprawie budowy tak zwanej nowoczesnej fermy krów na blisko 4000 sztuk, o której dowiedzieliśmy się w listopadzie, a okazuje się, że wniosek wpłynął już w maju 2024 roku. My dowiedzieliśmy się o wszystkim po tym, jak inwestor otrzymał już wszystkie zgody, a skoro inwestor był jako jedyną stroną, wiadomo, że te zgody musiały być pozytywne, czyli Wody Polskie, RDOŚ oraz Sanepid.
1: Mhm. Ale nie ma jeszcze tej ostatecznej zgody, bo to są opinie, czy to są zgody, czy to są decyzje?
11: To jak są to... decyzje.
1: To są decyzje, tak, pozytywne. Ale pozytywne. Czy jest już zgoda na te inwestycje od władz gminy?
11: Na ten czas jeszcze nie. Zakres wiedzy, że tak powiem, radnych w tym temacie daje do życzenia, tak? Spotkaliśmy się kilka razy w gminie, na komisjach i, że tak powiem, jesteśmy lekko zdziwieni i przy tak wielkiej inwestycji jest brak wiedzy u osób, które podejmują taką decyzję.
1: Z czego to wynika, jak pan myśli? To oczywiście będzie pana opinia tylko i wyłącznie.
11: Nie mam pojęcia.
1: Nie ma tutaj tych radnych.
11: Nie mam pojęcia, bo ja tak myślę, że jeżeli ktoś startuje na radnego, żeby reprezentować nas jako mieszkańców, ja ufam tym ludziom. Po to wybieramy tych ludzi, żeby nie musieć się martwić tak o to, co się dzieje w gminie. Wiemy, że wysłaliśmy tam ludzi kompetentnych, którzy dbają o nasz interes i o nasze dobro.
1: To są państwa słowa poparte wiedzą skąd?
11: Z dokumentów.
1: Z dokumentów. Dotarliście do tych dokumentów.
11: Tak.
1: 2024 rok, wpływa wniosek inwestora o budowę. I co się dzieje? Czy wy jesteście poinformowani? Nie jesteście wtedy.
11: Na tą chwilę jeszcze nie. Nic nie wiemy. A już w czerwcu jest zgoda z Sanepidu, a w sierpniu zgoda Wód Polskich. Najdłużej trwało uzyskanie zgody z RDOŚ-u. To był, z tego co pamiętam, 7 listopad 2025 roku. My dowiadujemy się kilka tygodni po tym terminie.
1: Wy czujecie, wy jako mieszkańcy, bo jesteście tu ze Stowarzyszenia Czyste Bądki i reprezentujecie mieszkańców Bądek i nie tylko zresztą.
11: Nie tylko.
13: Zalewa i okolice.
11: I okolice.
1: Tak? I wy czujecie, że powinniście wiedzieć szybciej, tak? Wcześniej o tej sprawie.
11: Tak, jak najbardziej, ponieważ w pierwszym etapie nie zostaliśmy uznani jako strony postępowania. Dopiero po wywieszeniu
13: obwieszczenia,
11: tak? Chodzi mi o to, że dowiadujemy się 27 listopada poprzez obwieszczenie. Na biku gminy nic jeszcze nie istnieje. Nie ma żadnej wiadomości. Dowiadujemy się dopiero po tym, jak udałem się do Wydziału Środowiska w gminie. Pobrałem całe dokumenty. Wtedy się okazało, że już wszystkie zgody są wydane. Na tamtą chwilę złożyliśmy wnioski o bycie stroną w sprawie. I o dziwo, burmistrz przyznał prawie wszystkim, bez wyjątku, którzy zgłosili od nas mieszkańców, bycie stroną. I dopiero od tego momentu staliśmy się stroną postępowania. Wcześniej nas tą stroną nie uznano z jakichś powodów dla nas niezrozumiałych. Mhm. Dlatego te wszystkie decyzje musiały być pozytywne, bo nie mogło być inaczej, skoro nie było kontrargumentów.
1: Bo was tam nie było w
11: bo
1: tej
11: nas tam nie było. Była tylko jedna strona, inwestor, także wiadomo, że RDOŚ i Wody Polskie i pozostałe instytucje musiały wydać pozytywne opinie.
1: Wszystko zgodnie z prawem.
11: Tak. Okazuje się, że tak.
1: No dobrze, ale dlaczego właściwie wy nie chcecie, żeby ta inwestycja powstała?
11: Może zarysujemy wielkość tej inwestycji. Obrazowo, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. To będzie 6 obór, blisko 200 na 50 metrów. 10 silosów, 200 na 50-60 metrów. Płyta gnojowa 100 na 50 metrów. 45 metrów średnicy będą miały zbiorniki na gnojowice.
1: Panowie, tego nie mówicie z pamięci, szukacie
11: tutaj... Te wszystkie dane są opierane na raporcie inwestora. Hmm? Wszystkie dane, które tutaj, że tak powiem, przytoczymy, to są dane z raportu inwestora. Także...
13: Wielkość działki inwestycyjnej samej to jest 46,5 hektara. To jest obszar kilkukrotnie większy niż cała nasza miejscowość. To wszystko będzie się odbywało 270 metrów od zabytkowego parku wraz z pałacem, 400 metrów od najbliższego zabudowania mieszkalnego, 40 metrów od rzeki, która wpada do jeziora Ewingi, a później do jeziora Aka, a w końcu do Bałtyku. To wszystko jest blisko naszych domów. Ludzie mówią, że to jest normalna działalność rolnicza, ale to z rolnictwem nie ma nic wspólnego. To jest przemysł opierający się na mleku, gazach i my jesteśmy postawieni obok tego i nie mamy na to wpływu za bardzo. Ludzie mówią, że wie się do tego, żeby tam taka działalność powstała, że może tam śmierdzieć. No a my nie jesteśmy ludźmi, którzy z miasta przeprowadzili się na wieś i im po prostu wieś przestała odpowiadać. My mieszkamy w tej wsi, my ją znamy, my ją kochamy i wiemy, czym ta wieś dla nas jest, no i czym się może stać poprzez taką inwestycję. Niczego nie chcemy.
1: Nie chcecie tej. A skąd wiecie, czym się to może? To znaczy, to rozumiem, co wymieniacie, obory.
14: To jest właśnie najciekawsze, że na tą chwilę takie przedsiębiorstwo, taka ferma nie istnieje w takiej wielkości. Także my będziemy, że tak powiem, takimi białymi mieszkami, tak? Na których będzie testowane.
1: W całym kraju nie istnieje coś takiego?
14: Z tego, co szukaliśmy, nie znaleźliśmy.
1: Takiej wielkości?
14: Tak. Tam twierdzą, że niby to w Cieszymowie ich jest nawet większe, ale to jest nieprawda.
13: Zauważmy, że to jest pierwszy etap tej inwestycji.
1: To też wynika z papierków.
14: Tak, papierów. Tak. To wynika z raportu.
1: To pierwszy etap miałby być, tak?
13: Tak. Ferma krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z biogazownią, a co więcej, 6 km w linii prostej od naszej miejscowości jest planowana jeszcze większa inwestycja w sąsiedniej gminie Mołdyty, z którą mieszkańcy też walczą, ale tam walkę mogli podjąć trochę szybciej, bo w tym samym czasie prawie, gdy wpłynął wniosek do gminy, ludność lokalna została poinformowana o tym. Czyli mogli mieć wpływ na decyzje ochrony środowiska, Wód Polskich i sanepidu, no i te wszystkie decyzje zostały negatywne.
14: Musimy odczerwać trochę ten temat i zarzuty, że tak powiem, też naszego burmistrza, że nam przeszkadza tylko fetor, insekty. To nie jest tak.
1: Szczury jeszcze.
14: Szczury, tak. To nie jest tak. Bo wpłynęło do gminy prawie 700 sprzeciwów. Nasza wioska liczy około 100 mieszkańców.
1: Czyli co to za podpisy jeszcze?
14: To są mieszkańcy gminy i mieszkańcy zalewa, tak? Okolice. Czyli to, gdyby to był tylko problem, że tak powiem, zapachowy, to tak by się może tyle osób nie oburzało i nie sprzeciwiało. Problem, jeden z większych, to jest problem transportu, który tam będzie się z tym wiązał, tak? Mamy tu wyliczenia, te wszystkie wyliczenia są na podstawie raportu inwestora, co do wielkości.
13: Tak, 30 tysięcy ton mleka rocznie to 1250 kursów ciężarówek. Transport po fermentu 51 tysięcy metrów sześciennych, przy beczkowozie 30 metrów sześciennych to 1700 wyjazdów w sezonie. Ale drogi nie są przystosowane do takiego nacisku na oś. Co tutaj jeszcze mamy? W raporcie pominięta jest kluczowa rzecz, jaką jest dowóz paszy. Brak informacji w raporcie na ten temat, a to będzie na pewno coś koło 2000 wyjazdów. Czyli w samym sezonie nasilenie tych ruchu ciężarówek, samych ciężarówek, to jest kilkadziesiąt dzień. A gdzie do tego jeszcze pojazdy rolnicze, ciągniki z zaczepami?
14: Produktem ubocznym będzie tutaj pofferment. I tutaj jest 1700 kursów z tym pofermentem. To będzie wywożone na okoliczne pola. Nie tylko nasze tutaj, ale to będą także coraz dalej. Ten temat dotknie, że tak powiem, dosłownie wszystkich mieszkańców gminy i sąsiednich gminy. Bo żeby się pozbyć takiej ilości pofermentu, to musi być naprawdę bardzo duży areał.
1: Czy państwo mieli możliwość porozmawiać z inwestorem na ten temat?
14: Jedyną rozmowę, jaką przeprowadziliśmy z inwestorem, to było pojawienie się inwestora na naszym spotkaniu. Bez zapowiedzi, tak samo jak pojawił się na tym spotkaniu pan burmistrz, nie wyniknęło z tego spotkania, że tak powiem, nic. Później próbowaliśmy się umówić z inwestorem raz, nie udało się, zrobiliśmy drugie spotkanie, na które też nie przybył.
1: Ale też podobno, to mówił nam pan burmistrz Piotr Pietrasik, były podstawione autokary, z których państwo nie skorzystaliście na spotkanie z inwestorem.
14: Inwestor zorganizował wycieczkę do jednej ze swoich ferm krowich.
13: W Cieszymowie.
14: Zainteresowanie nie było największe, z tego co się orientuję, ale to nie znaczy, że nikt tam z nas nie był.
11: To nie jest daleko od nas. My znamy ludzi, którzy tam mieszkają, mamy rodziny, które u nas mieszkają, które mają tam rodziny. Także ten temat nam jest znany bez, że tak powiem, wycieczki przygotowanej przez inwestora. Natomiast ci, którzy chcieli, pojechali, tak?
1: Wiecie stąd, jak to wygląda, tak? Jak ta w Cieszymowie wygląda ta...
11: Znaczy się, tu jeszcze dodamy, że
1: Mikołajki Pomorskie.
11: Obok nas, w promieniu 5 km są 3 biogazownie. I ten poferment jest wywożony cały czas na nasze pola. I my wiemy, jaki to jest zapach, tak? Jesteśmy w stanie to zrozumieć, no bo to jest rolnictwo, tak? My to rozumiemy.
1: No tylko, mieszkacie nie od wczoraj tutaj, tak?
11: Tylko co innego, że to jest wywożone tydzień, maksymalnie dwa w ciągu roku, a co innego, tak jak ma być tutaj, 200 dni w roku. 200 dni, 1700 kursów. Jakie to będzie utrudnienie też w ruchu, tak? To, bo to będą jeździły, no... Dość szeroki to jest, bo my to widzimy. To są bardzo duże utrudnienia. To nie będzie sezonowo. To będzie praktycznie 3-4 roku wywożone na pobliskie pola.
1: U was mieszka około 100 osób w Bądkach.
11: Tak.
1: Pod tą petycją, pod tym sprzeciwem podpisało się, mówicie panowie, 700 osób.
11: Blisko 700 osób.
1: A w stowarzyszeniu ile osób jest?
11: Stowarzyszenie jest, na tą chwilę tylko my mieszkańcy jesteśmy. Współpracujemy też z stowarzyszeniem sąsiednim z Kadzi, które to właśnie walczy z tą inwestycją w Kadziach.
13: Co do stowarzyszenia ogranicza nas ilość osób, bo jest to stowarzyszenie zwykłe, także nie może ono być za duże. I chcieliśmy się skoncentrować tak, żeby każdy miał jakąś rolę doprecyzowaną w tym stowarzyszeniu. Nie było nas za dużo, żeby konkretnie do celu, żeby iść. I składa się 5 osób, na których większość, wszyscy mieszkańcy się zgodzili i wybrali, żeby ich reprezentowali.
1: To jest stowarzyszenie zwykłe, ale zarejestrowane, jak widziałam, w starostwie powiatowym w Iławie. Teraz właśnie pytanie. Państwo czujecie, że taka rzecz, która wam jakby, jak mówicie, grozi, zagraża, taka rzecz was do siebie zbliża we wsi?
13: Na pewno. Taka cecha Polaków jest jako narodu, że jak coś nam zagraża, to się potrafimy złączyć i walczyć o swoje.
1: Jakie macie państwo możliwości i co chcecie w najbliższym czasie jeszcze w tym temacie zrobić? I czy tu są jakieś terminy na podjęcie tej decyzji ostatecznej przez burmistrza, prawda?
13: Decyzja jest odroczona o kolejny miesiąc. No jest to już chyba trzecia z kolei odroczenie. No teraz akurat zrobiło się głośno po naszym spotkaniu o tym, to była ciężka decyzja. Ale no, jakie my mamy oczekiwania? No nie chcemy tego w naszej okolicy. No, ze względu na to, że jest to zaledwie 400 metrów od budynków mieszkalnych.
11: Środek inwestycji.
13: A w innych krajach, na przykład w Unii Europejskiej, takich jak Holandia, gdzie te normy, coś takiego zostało wprowadzone jak ustawa odorowa, jest to 8-krotnie większa odległość niż ta u nas.
1: Tak mówi prawo, tam.
13: Tam. No u nas nie... Prace były nad tą ustawą, ale nie... Dlatego...
11: No u nas ustawa odorowa jeszcze nie istnieje.
13: Jeszcze nie istnieje, dokładnie.
11: Także ciężko określić, że tak powiem, jaki zapach jest uciążliwy.
1: Liczyliście tutaj, rozumiem, na współpracę z burmistrzem, że burmistrz jest od tego, żeby w takich sytuacjach po prostu informować mieszkańców.
13: Liczyliśmy na szczerość przede wszystkim.
11: No nie czujemy się, żeby burmistrz był, tak powiem, obiektywny, tak? I bezstronny w tej całej...
13: My po części czujemy się tak niepewnie, bo gdyby to było ogłoszone szybciej, gdyby ktoś z nami porozmawiał, to moglibyśmy się czuć pewniej, a tak, jeśli nie było to pokazywane tak, karty nie były odkryte od razu, inwestor nie powiedział, bo nie musiał, burmistrz rozmawiał z inwestorem, żeby powiedział, to jak my mamy się czuć? To kiedy byśmy się dowiedzieli, jak to będzie wyglądało, jak już będzie wszystko podpisane i jak już będzie wydana decyzja? Burmistrz przyjeżdża na spotkania, odpowiada na zaproszenia. Nie chcemy walczyć z burmistrzem tutaj, broń Boże. My chcemy po prostu, żeby nasza wieś zachowała taki charakter, jaki ma do tej pory. To też trzeba do wszystkego zachować umiar. Nikt nie chciałby przecież mieć sypialni zaraz obok klubu nocnego, gdzie całą noc gra muzyka. No to tak samo my nie chcemy, żeby taka wielka inwestycja Moloch, który z rolnictwem ma mało wspólnego, był za naszymi oknami i wpływał na nasze życie, gdzie mamy rodziny i nasze miejsce na świecie.
11: Dużo ludzi od tej strony właśnie z zalewa pobudowało się, bądź ma zamiar się budować, pokupowało działki. I jak teraz ci ludzie mają się, że tak powiem, czuć, tak? Którzy pobrali kredyt, chcieli zostać w zalewie, chcieli pracować tutaj w zalewie i dostają taką niespodziankę od burmistrza, za waszymi oknami będzie taki właśnie moloch wybudowany.
1: To jest ta strona między, można powiedzieć, jeziorem Ewingi, a w stronę północy.
11: To jest stronę Moronga, tak.
1: Stronę Moronga. północ i wschód.
14: Północ i wschód, tak. Aha. Osiedle Wileńskie, ulica Trauguta. To będzie widoczne z dużej części Zalewa. I mi się też wydaje, że chyba część mieszkańców Zalewa nie do końca sobie zdaje tego sprawy jeszcze, że to także ich dotknie właśnie chociażby przez ten transport i przez te ceny nieruchomości. 20 miejsc pracy za takie uciążliwe towarzystwo, sąsiedztwo, no to dla nas mi się wydaje no, nieopłacalna inwestycja, choćby z tego względu. Tutaj naszym problemem gminy Zalewa nie jest absolutnie miejsce pracy, bardziej zatrzymanie młodych.
1: Dziękuję bardzo za spotkanie. Bogusław Łukasiak i Adam Łozowski ze Stowarzyszenia Czyste Wątki.
0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
8: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Dziś dużo wody będzie się przelewało do waszych uszu. To za sprawą smoczych łodzi, tematu i Drakens Iława Smocze Łodzie. W studiu gościmy Wojtka Dudę.
15: Dzień dobry, witam, cześć.
8: Będziemy rozmawiać przede wszystkim najpierw o zacnym wydarzeniu, jakim jest powołanie 6 w sumie wioślarzy z Iławy, a 5 od was do kadry narodowej.
15: 5 naszych zawodników, w tym 4 jest wioślarzy, wioślarek i 1 sterniczka. To jest dosyć istotne. Bo koleżanka Basia mocno się udziela w kadrze ze względu na swoje wyjątkowe warunki fizyczne. Jest naszym drużynowym skarbem i jak się okazuje również kadra narodowa ten skarb docenia, więc fajnie.
8: To zaprezentujmy całą reprezentację Iławy, no i Polski, która pojedzie do Monachium.
15: Więc tak, z naszej ekipy drakensowej jedzie na mistrzostwa w kategorii premier Gosia, czyli Małgorzata Dobożyńska. W kategorii senior A40+, Kasia Drzewiecka, Piotr Leszek i Andrzej Olejnik i Basia Szczecina jedzie jako sterniczka. Tyle od nas. Natomiast no, musimy też zaznaczyć, że nie jesteśmy jedynym klubem z Iławy, którego zawodnicy będą pojawiali się w kadrze, bo musimy się ukłonić naszym kolegom, koleżankom z Iławskich Smugów Jezioraka. Od nich też na pewno ktoś jedzie. Przyznam, że nie wyśledziłem tego na tyle, żeby wam już tutaj mówić dokładnie kto, ale na pewno wam się w przyszłości pochwalą.
8: Gdzie ostatnio pływaliście? Jakie ostatnio sukcesy udało się wywalczyć w kraju albo nawet za granicą?
15: Ostatnio pływane było w Kolbudach. Tam były regaty z cyklu Pucharu Polski, więc stamtąd też przywieźliśmy pierwsze punkty w tym sezonie. Tam również odbywało się zgrupowanie kadry narodowej dzień po regatach i to już też powoli staje się taką tradycją, odkąd kadra się reaktywowała. Zwykle po zawodach, na którą zjeżdżają się kluby z całej Polski, zjeżdża się również reprezentacja, no bo siłą rzeczy zawodnicy tych klubów startują w reprezentacji, tak? Więc skoro ma się już ich wszystkich w jednym miejscu, to przy okazji warto zrobić zgrupowanie. Taka sytuacja będzie miała miejsce też u nas w Iławie 4 lipca, kiedy mamy 12 już regaty smoczych łodzi o Złote Wiosło Jezioraka. Zjeżdża się na pewno śmietanka klubów smoczych łodzi z Polski i nie tylko, bo też przyjeżdżają kluby sportowe z zagranicy do nas, ale co ważne, wśród zawodników tych klubów będą również reprezentanci Polski. Oni na pewno pomiędzy naszymi startami gdzieś tam sobie zrobią jakieś troszeczkę treningów, a w niedzielę 5 lipca będzie można ich widzieć na wodzie już w całości jako kadra, bo wtedy będzie ich oficjalne zgrupowanie u nas tutaj w Iławie i to zdaje się będzie ostatnie zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, więc też warto popatrzeć, jak robią to najlepsi, popatrzeć, jak to się dzieje jak najszybciej. I też co ważne, spora część tych ludzi, którzy teraz pływają w reprezentacji, swoją przygodę zaczynały jako amatorzy na naszych regatach.
8: No proszę, to faktycznie niemałe wydarzenie się szykuje. To jak już przeszliśmy tak gładko do tego wydarzenia w Iławie na Jezioraku, to powiedzmy, która to edycja będzie regat Mistrzostw Iławy o Złote Wiosło?
15: Formalna nazwa to jest Regaty Łodzi Smoczych o Złote Wiosło Jezioraka. To jest długa nazwa, ale kiedy te regaty powstawały, nie myśleliśmy o jakichś skrótowcach marketingowych. Liczyła się dobra zabawa, bo te regaty wyszły przede wszystkim od amatorów dla amatorów. Jezioraka Wiosło było wtedy imprezą no, całkowicie niszową, podobnie jak smocze łodzie w Polsce. No, teraz już tych klubów jest więcej. No, w samej Iławie działają, w Iławie i okolicach w samej działają 4 kluby, więc to już świadczy o dość mocnej ekipie tutejszej. Podobna ilość jest, zdaje się, w Gdańsku, z którego się smocze łodzie w ogóle wywodzą, więc więc w Polsce przynajmniej, no jak to wiadomo, miasto portowe, zawsze stamtąd coś nowego przychodzi do Europy. To będą nasze 12 regaty, które odbywają się już od 13 lat. Ten rok, którego wszyscy przesiedzieliśmy w domach, COVID nam wyjął ten jeden sezon, więc stąd ta niezgodność co do roczników i numeracji edycji. Ale robimy to 12 raz. Zapraszamy Was wszystkich na to wydarzenie niezwykle serdecznie. Jest to tyle fajne, że Iława dzięki małemu jeziorakowi może pokazać, jak to wygląda. Zwykle takie zawody dzieją się gdzieś na jakichś torach regatowych na uboczu, gdzieś w jakichś marinach, do których mało kto ma wejście, dostęp, albo nawet w ogóle świadomość, że coś takiego się dzieje. U nas dzieje się to w centrum miasta. Regaty otwierają się i zamykają na jezioraku, na amfiteatrze, więc liczymy na Waszą obecność na brzegu jako kibiców, ale liczymy też na Wasz udział jako ekipy amatorskie, które się tradycyjnie zbierają na ten czas i startują jak równy z równym, z najlepszymi.
8: Kiedy maksymalnie zacząć i skończyć treningi, żeby, wiesz, potem nie trzeba było wyjmować delikwenta z Łodzi, bo się przećwiczył?
15: Tak, jeżeli chodzi o ekipy amatorskie, my jako Drakensi, jako organizator zapewniamy Wam zawsze co najmniej 2 treningi z naszymi zawodnikami, z naszymi sternikami, tak żebyście wiedzieli, co i jak na tej Łodzi się dzieje. Zwykle jest tak, że no, wracacie do nas, więc to jest świetne. Coś już tam wiecie, ale rzadko, chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby w komplecie wróciła cała załoga. Zwykle tam się zmieniają osoby, więc dla tych osób i dla tych, którzy będą z nami po raz pierwszy, właśnie te treningi są przewidziane, żebyście tą przygodę mogli przeżyć z uśmiechem, bezpiecznie przede wszystkim i mogli to wspominać przez kolejny rok do następnych regat.
8: Robicie castingi na całe załogi, czy jak się pojedyncze jakieś osoby zgłaszają, to pełnicie rolę takiego kompletowania w załogi od Waszej strony?
15: Co do zasady, przyjmujemy zgłoszenia już od kompletnych osad, natomiast też parę lat temu już stworzyliśmy taką grupę na Facebooku Szukam składu do regato Złote Wiosło. Tam też niekiedy ludzie się wymieniają jakimiś tam chęciami i tam też zawiązują się te osady. Oprócz tego tak naprawdę wiele jest w Iławie grup takich społecznościowych, gdzie ludzie dzielą się tym, jaki sport uprawiają, gdzieś tam się komunikują, grupy rowerowe, biegowe. Tam gdzieś zwykle to się wszystko też o naszych regatach wspomina i gdzieś stamtąd też ludzie przychodzą. Zapisał się do nas już Parkran, ekipa parkranowa, więc liczę na to, że biegacze pozostałe grupy formalne i nieformalne za chwilę poczują ten zew rywalizacji, nie tylko na kostce, na asfalcie, ale również na wodzie.
8: Najwięcej to służb mundurowych, podejrzewam, się zgłasza zawsze, czy niekoniecznie?
15: Niekoniecznie. Tradycyjnie już zgłasza się do nas zakład karny. Liczymy na to, że będą również z nami w tym roku, zwłaszcza, że mają na swoim koncie sporo sukcesów w naszych regatach i nie tylko. No tu musimy przyznać, że służby mundurowe tak czy inaczej mają swoje mistrzostwa i ławska ekipa zakładu karnego jest w tym całkiem porządna, rzetelna i widoczna na podiach różnego rodzaju. U nas też wielokrotnie znajdowali się na podium, wielokrotnie wygrywali, więc zachęcamy wszystkich innych do tego, żeby w końcu utrzeć nosa fuszom, jak to się mówi. Być może inne służby mundurowe też się zjawią. No, jest tak, widzimy to, że są funkcjonariusze innych służb na różnych łodziach, ale chyba jeszcze nie było w historii regat, żeby faktycznie ktoś wystąpił jako reprezentacja jakiejś służby poza Iławskim Zakładem Karnym.
8: A jak to wygląda, jeśli chodzi o historię tych 12 regat? Kto najczęściej na podium i na szczycie stawał?
15: Jeżeli chodzi o kategorie amatorskie, bo to jest coś, na czym nam tak naprawdę najbardziej zależy w Iławie, bo chcemy upowszechniać ten sport i to jest nasze oczko w głowie zawsze o to, żeby tych amatorów zaopiekować, zadbać o nich i, mówiąc brzydko, sprzedać im tego bakcyla smoczych łodzi, to faktycznie zakład karny dość długo dominował i pojawił się na podium najczęściej. Gdzieś tam zwykle były rezerwowe psy tuż obok i też gdzieś tam się z nimi gryźli. Grupa rezerwowe psy to też taka grupa nieformalna, sportowa, biegacze, ale nie tylko. Tam wiem, że kilka osób się tak zebrało, głównie jako znajomi, jako kumple. To nie to, że połączyło ich jakieś zamiłowanie do jakiegoś konkretnego sportu. To jest grupa...
8: Ale nazwa wskazuje, że psów ich jednak miłość połączyła.
15: Możliwe, że gdzieś tam jakieś zapędy do psiej sierści gdzieś tam się przejawiają, tak? Raczej nie przyjmują kogoś z uczelenia na sierść. ale zawsze byli gdzieś tam tuż za zakładem karnym i za każdym razem się odgryzali, że może już następnym razem. My, żeby wyjść naprzeciw takim właśnie następnym razom, trochę już w zeszłym roku zmieniliśmy formułę. Do tej pory przyjmowaliśmy zapisy od razu z podziałem, że to są grupy sportowe, to są grupy amatorskie. Przed tym musieliśmy też kombinować w regulaminie, jak to odróżnić jednych od drugich, żeby nie było sytuacji, że tutaj goście, którzy całe życie wiosłują, zgłoszą się jednak amatorzy, wygrają z amatorami. No nie o to chodzi. Kiedyś stosowaliśmy zapis, że w grupie amatorskiej może być tylko jedna wiosłująca na co dzień osoba z jakiegoś klubu czy coś, no ale fizycznie to jest nie do upilnowania, więc od 2 lat już, teraz będzie druga edycja, gdzie w regulaminie po prostu robimy, że wszyscy startują jakby z tego samego pułapu, obojętnie czy to jest utytułowana Spójna Warszawa, czy reprezentacja Iławskiego Przedszkola, bo i takie reprezentacje u nas bywały. Wszyscy startują z tego samego miejsca w eliminacjach i dopiero czasy eliminacji decydują o tym, kto z kim przechodzi do jakiej grupy. W zależności od tego, ile naszych iławskich i okolicznych, bo przecież zapraszamy nie tylko z Iławy, ale też bywali u nas zawodnicy z Olsztyna, Lubawy, Nowego Miasta, z Brodnicy ktoś się pojawił też kiedyś. Także zapraszamy. Jak macie okazję dojechać do nas, nie jest daleko, to chodźcie. I zmierzycie się naprawdę z najlepszymi zawodnikami na świecie, w Polsce, w Europie i od tego się zaczyna. Jak to mówią, jak dostawać baty, to najlepszych, nie ma wstydu. I wtedy można popatrzeć, co oni robią znacznie lepiej niż ktokolwiek inny i tego się nauczyć, to wdrażać, jeżeli macie oczywiście ochotę. Zapraszamy tutaj też przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale zapraszamy wszystkich, którzy myślą o tym, jak zbudować swój zespół. Mówię tutaj o zakładach pracy, mówię tutaj o jakichś firmach, gdzie praca w zespole jest istotna, bo nigdzie indziej jak na wodzie nie widać tego, że samemu ciężko cokolwiek uciągnąć. Liczy się zespół, liczy się zgranie tego zespołu. Modna forma teraz, gdzie wszyscy coache tak zwani mówią o team buildingu. To jest coś, co możecie zrobić u nas przy okazji tych zawodów, a przy tym świetnie zintegrować zespół, świetnie się bawić, zareklamować swoją firmę, pokazując się w firmowych koszulkach. Zawody są niezwykle widowiskowe, więc gromadzą naprawdę sporą publiczność. Korzystamy też trochę z tego, że równolegle odbywają się Dni Miasta, więc na mnie dzieje się sporo, a najwięcej będzie się działo na Jezioraku.
8: To powiedzmy może o planie, już harmonogramie czasowym. Jak to już macie przygotowany plan dnia na te regaty w Iławie? Jak to godzinowo będzie i kto po kim startował?
15: Kto po kim startował, to będziemy wiedzieć w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, ile zespołów się do nas zgłosiło. To ramy czasowe mamy opracowane, no bo nie robimy tego pierwszy raz, więc wiemy co i jak. Często słyszymy później po zawodach, że są to jedne z lepiej zorganizowanych zawodów w Polsce, więc cieszymy się. No bo nie ukrywajmy, no pracujemy na to cały rok, to jest jedna z dwóch naszych takich najważniejszych, najbardziej flagowych imprez. Latem regaty, zimą WOŚP. Przykładam się do tego, żebyście, kiedy już przyjeżdżacie do nas, niekiedy z daleka, żebyście nie marnowali tego czasu. Starty staramy się robić praktycznie raz po raz. One się wtedy różnią po prostu kategorią. Jedna kategoria spływa, a druga kategoria już wypływa na start. Dlatego zwykle mamy przygotowanych 6 łodzi, żeby można było te zawody przyspieszać. Około godziny 9 otwiera się biuro zawodów. Wtedy też przyjmujemy jeszcze ostatnie formalności. Chwilę później będzie odprawa kapitanów załóg, gdzie to wszystko będzie jeszcze raz powtórzone, zapisy regulaminowe, parę słów od sędziego, pewnie od WOPR-u tradycyjnie, parę słów na temat bezpieczeństwa. Około godziny 10 powinniśmy już ruszać na wodę. Będzie nas słychać, to na pewno, bo bębny niosą się po wodzie, gardła kibiców są mocne, to wiemy już od wielu lat, że na brzegu Jezioraka w pierwszy weekend wakacji nie jest cicho.
8: Do kiedy muszą ekipy podjąć decyzję ostatecznie, żeby się zgłosić?
15: Zapisy przyjmujemy tak naprawdę do końca czerwca. Natomiast ekipom amatorskim zachęcamy Was przede wszystkim do pośpiechu z tego względu, żebyście mogli na spokojnie te 2 treningi odbyć, żebyście mogli się zaznajomić

0: Natomiast tak, w eliminacjach tutaj liczy się czas. Później już w poszczególnych kategoriach, kiedy już podzielimy to na sport, fan i amator, będziemy już jechać systemem po prostu wyścigów, tak? Za każde, za osiągnięte miejsce będzie przydzielana określona ilość punktów w danym biegu. Jeżeli gdzieś tam liczba punktów będzie się zgadzała w pewnym momencie do rozstrzygnięcia pozycji na podium, wtedy będziemy liczyli faktycznie czasy z całego dnia, więc to jest, no warto każdy bieg cisnąć po prostu. To jest 200 metrów. Niektórzy mówią, że dużo, inni mówią, że można to zrobić nawet bez oddechu, tylko później trzeba się postarać na wyjściu z łódki. Taki sygnał, znak dla ludzi, którzy myślą, że ojejku, to jest aż takie ciężkie, ja nie uciągnę. Słuchajcie, przyjeżdżają do nas seniorzy z Olsztyna, z OKSW, goście, gdzie no, średnia wieku na łodzi wynosi coś, podejrzewam, około 80 lat, jak nie lepiej. Wspaniali goście. Taka ciekawostka, zawsze trzeba im troszeczkę pomóc przy wejściu na łódź, ale jak już dostaną wiosło, to są, okazuje się, że to są ludzie, którzy całe życie gdzieś wiosłowali. Więc oni nagle, jak dostają wiosło, to dostają takiej pary w łapach, że naprawdę nie ma absolutnie podejrzenia o to, że są no, dość wiekowi. Też śmiesznie, jak dopływali do pomostu już po jakimś tam wygranym biegu, też zasapany sternik się rozglądał, tylko patrzy, słuchajcie, co tam. Są wszyscy, zawały, wylewy, wzywać karetkę, coś, nie? Dobra, młody człowieku, pomóż mi wysiąść. Okay. I siadali na ławeczce, rozmawiali sobie dalej o brydżu czy o czymś, czekali na następny wyścig, wsiadali, znowu pełen ogień. Niesamowita sprawa. Wiek nie stanowi tu przeszkody, poza tym, że liczymy na udział osób pełnoletnich z tego względu, że no, nie jesteśmy w stanie zaopiekować się wszystkimi. To jest impreza dla ludzi, którzy znają swoje możliwości i deklarują udział po prostu na 100%.
1: Przyszło mi do głowy jeszcze, że każdy może mieć różną moc w rękach, że tak powiem. To wy pomagacie właśnie w rozłożeniu tej załogi i doradzeniu, gdzie kto ma usiąść, bo pewnie to kluczowe jest.
0: Tak, kluczowa jest równowaga. Kluczowa jest to, żeby też wszystkich najsilniejszych nie sadzać z jednej strony, bo łódź będzie po prostu skręcać pomimo wysiłku sternika, który jest w stanie skorygować sporo, ale nie wszystko. Tak, w momencie, kiedy wsiadacie pierwszy raz na łódź, na pewno będziemy was pytać o to, czy jesteśmy praworęczni, czy leworęczni, no bo wiosło każdy dostaje jedno i siada albo z lewej, albo z prawej. Komu gdzie jest wygodniej, jak to mniej więcej rozłożyć wagowo, żeby łódź się nie przechylała, bo to też ma wpływ na wygodę wiosłowania i na bezpieczeństwo, więc tak, tutaj macie od nas pełne wsparcie, pełną pomoc, pomożemy wam wyważyć tę łódź. Jeżeli mamy problem, bo faktycznie nie da się wyważyć tej łodzi tylko dzięki wam, dysponujemy sternikami o różnych wagach, którzy w razie czego są w stanie stanąć na prawej bądź lewej nodze i dociążyć tę łódkę, więc też spokojnie.
1: Będą jakieś atrakcje na brzegu dla tych, co nie chcą albo boją się spróbować sił na wodzie?
0: Na brzegu na pewno będzie możliwość pogadania sobie z zawodnikami z wielu klubów. Nie przewidujemy atrakcji jako takich dodatkowych dla kibiców, bo po prostu całe siły organizacyjne wkładamy w to, żeby na wodzie wszystko odbyło się sprawnie, bezpiecznie i widowiskowo. Natomiast no, pamiętajcie o tym, że to będą dni miasta, więc też dookoła będzie się działo. Będą to imprezy niekoniecznie związane z nami, ale blisko nas. Może niekoniecznie tematycznie, ale jak już na chwilę będziecie chcieli odpocząć od emocji wioślarskich, możecie zajrzeć na halę widowiskową, gdzie będą emocje kolejarskie, bo tam z kolei będzie wystawa modeli pociągów, co też już któryś raz się dzieje równolegle z nami. Mhm. Także też już znamy się trochę z modelarzami i możemy sobie przybić piątkę i na brzegu, i na hali.
1: A będziecie wyciągać ergometry, żeby ktoś na przykład spróbował, nie wiem, dzieci i młodzież?
0: Tym razem nie. Chyba, że faktycznie może nam jeszcze coś strzeli do głowy, będziemy mieli trochę wolnych mocy przerobowych, to może. Nie wykluczamy tego, ale w takich sytuacjach, gdzie robimy coś dużego na wodzie, raczej skupiamy się na tym, by robić to sprawnie, bezpiecznie i żeby to było z radością dla wszystkich. Też pamiętajmy, że robimy to własnymi siłami. To nie jest tak, że wynajmujemy jakąś agencję eventową, która nam to robi, tylko robimy to naszą grupą Drakensów plus paru zaprzyjaźnionych wolontariuszy, plus oczywiście do tego WOPR, ale WOPR zostaje na wodzie i pilnuje waszego bezpieczeństwa na wodzie, więc też nie możemy za bardzo pozwolić sobie na rozdrobnienie sił. No, jesteśmy dosyć dużym w sumie klubem, bo mamy 30 parę osób wpisanych na listę. Nie każdy jest na co dzień aktywny, ale staramy się, żeby wszyscy te ręce na pokład wyłożyli w momencie, kiedy organizujemy regaty, czy inne tego typu wydarzenia, jak zimą WOŚP, bo jest to dla nas, no nie ukrywajmy, też jest to, w pewnym momencie jest to forma, jakby, jak już wspomniałem o tym zarażeniu bakcylem smoczych łodzi, no to liczymy na tym, że jak ktoś tego bakcyla złapie, to do nas dołączy. To też nie ukrywajmy tego, nie? Skądś tych ludzi, którymi wypełniamy łodzie, musimy wziąć. W pewnym momencie kończą się zainteresowani znajomi i trzeba to popularyzować w inny sposób. Liczymy na Was, bo faktycznie większość tych osób, które wymieniłem na początku, czy Basia, czy Piotr, czy Kasia, czy Andrzej, oni też dołączyli do nas po tym, jak wystąpili gdzieś kiedyś właśnie na regatach o smocze, o złote wiosło. Andrzej, żeby daleko nie mówiąc, występował kiedyś parokrotnie w rezerwowych psach i został z nami na dłużej.
1: To jeszcze raz przypomnijmy w pigułce datę mistrzostw na Jezioraku, od której do której będzie można je oglądać.
0: 12 regaty łodzi smoczych o złote wiosło Jezioraka 2026 Iława odbędzie się 4 lipca. Od godziny 9 startują część oficjalna. Nas pewnie będziecie mogli już tam widzieć od piątku, bo musimy rozstawić trochę sprzętu, pomostów i tak dalej. Przewidujemy zakończenie regat gdzieś tam około godziny 18, jeżeli wszystko sprawnie pójdzie, to tak to tam się zwykle udawało. Wtedy też będzie oficjalne zamknięcie regat, dekoracje, to wszystko będzie się odbywało na deskach Iławskiego Amfiteatru, więc też w pobliżu i też jakby amfiteatr jest na tyle duży, że na pewno całą widownię powieści, ale to tylko na końcu, bo z amfiteatru nie widać jeziora za bardzo, drzewa zasłaniają. Na szczęście brzeg jest długi, szeroki i zapraszamy na alejkę do podziwiania, kibicowania, a przede wszystkim do aktywnego udziału. Także zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Smoki Iława, albo wpiszcie po prostu Drakens Iława Smocze Łodzie. Tam jest odnośnik do wydarzenia, tam znajdziecie również wszystkie szczegóły, regulamin, kartę zgłoszeniową. Albo dzwońcie, albo wpadajcie do nas na treningi, po prostu zapytać, albo wsiąść już sobie na łódź. Wychodzimy na wodę zawsze w czwartki i we wtorki o godzinie 18 z siedziby Wiru, czyli tam, gdzie jest Eco Marina, koło hotelu Tiffy. Widać, tam leżą na brzegu smocze łodzie, jest ich kilka, bo tam mają bazę swoje 3 kluby, ale oczywiście zapraszamy do tego z napisem Drakens Iława, poznacie nas po koszulkach z napisem Drakens Iława.
1: Gościem Eski Iława był Wojciech Duda.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Maciej Mikołajczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie każde miejsce, które wygląda jako atrakcyjne i jest z wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane w sezonie kąpielowym w 2026 roku na terenie powiatu iławskiego. W terminie od 28 czerwca do 31 sierpnia będą funkcjonowały 2 kąpieliska. Będzie to kąpielisko miejskie Iława Chodkiewicza. Organizatorem jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, jak również kąpielisko miejskie Iława Kajki. Organizator również Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na dzień 28 maja zgłoszono powstanie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2026 roku. Jest to plaża w Suszu. Organizator Suski Ośrodek Kultury w Suszu i szczegółowe dane dotyczące kąpielisk dostępne będą w serwisie kąpieliskowym. Zapraszamy, jeżeli na przykład znajdą się Państwo w jakimś miejscowości na terenie Polski, to w takim serwisie kąpieliskowym jesteście w stanie zobaczyć dane dotyczące jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacja i profil takiego kąpieliska. Strona również prezentuje ostrzeżenia, takie jak zakazy kąpieli, dane kontaktowe do organizatorów. Jest to takie podstawowe narzędzie dla każdej osoby, kto planuje bezpiecznie wypocząć nad wodą. Dodatkowo strona zawiera również zalecenia głównego inspektora sanitarnego dotyczące przede wszystkim bezpiecznego korzystania z plaż i jezior i dlatego, proszę Państwa, apeluję z pełną powagą i stanowczością, zadbajmy wspólnie, aby wypoczynek nad wodą był niezapomniany, ale przede wszystkim bezpieczny. Wszystkiego dobrego.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
4: Małgorzata Jędrzejewska,
5: Marta Milewska-Haska,
6: Anna Okuniewicz.
1: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
4: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale tak także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć mikrofon dla każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz. Być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć. Może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać. Tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca, ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni i ciała, bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Wszelkie odgłosy paszczą pożądane.
4: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić, co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania prześmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora każdy może przyjść. Oczywiście, jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów, czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę, czy rodzic wyraża zgodę. To takie chyba najważniejsze.
1: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
4: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w mikrofonie dla każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny, jest znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
5: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
6: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 25 czerwca o godzinie 18:00, 16-30 lipiec też godzina 18:00 i 13-27 sierpnia godzina 18:00. Można zabrać swój kocyk.
1: Żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać.
6: Się rozgrzać, posłuchać.
5: Spędźcie z nami miły czas, bądźmy razem na pikniku, jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci, może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska. Jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
1: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
4: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać. W związku z czym, no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę. Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy. Od was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
1: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
4: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo. To będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją, czy z jakimiś tam instrumentami. Ale powiem tak, 25 w czwartek czwartek zapraszamy Was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
1: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
4: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
5: Chyba, że wniesiecie.
4: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty też są ewentualnie wskazane.
1: Ale to trochę z pogodą ryzykowne,
5: może jam session,
1: bo to będzie pod gołym niebem,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, to będzie pod gołym niebem i o ile pogoda nie pozwoli nam na przeprowadzenie wydarzenia tego dnia, będziemy zmieniać na kolejną datę. Także bądźcie z nami w kontakcie, zaglądajcie na profil Fabryki Inicjatyw Obywatelskich na Facebooku, tam na bieżąco mamy wszystkie informacje uzupełniane.
1: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane, jak wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
4: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią, czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać Was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemnie czas.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Burmistrz Susza Marcin Mądry ogłosił swoją decyzję w związku z tragedią, która spotkała Mateusza z Susza.
7: W związku z tragedią, niewyobrażalną tragedią, która w tej szkole, przepraszam, nie bezpośrednio w szkole, ale tragedią, która dotknęła jednego z uczniów tej szkoły. Cóż mogę powiedzieć? Na chwilę obecną nie następują zmiany na stanowiskach kierowniczych. Mogę Państwu powiedzieć, że na chwilę obecną takie zmiany na pewno nastąpią z początkiem, albo powinny nastąpić z początkiem września, w związku z tym, że rezygnację z funkcji zastępców dyrektora złożyły obie panie wicedyrektor. Nie mam jeszcze informacji od pani dyrektor, czy udało jej się znaleźć osoby, które mogłyby objąć funkcję wicedyrektorów. Ja powiem Państwu, jak to wygląda z naszego punktu widzenia jako organu prowadzącego. Koncentrując się na tej ostatniej sytuacji, ale na całokształcie współpracy z dyrekcją szkoły, mogę jednoznacznie stwierdzić, że ta współpraca nie układa się najlepiej. I to nie od teraz, nie od momentu tragedii, tylko już wcześniej, właściwie od momentu, w którym zacząłem pełnić funkcję burmistrza. Tutaj jest pani wiceburmistrz, również jako osoba mająca w swoim zakresie oświatę szeroko pojętą. Od samego początku ta współpraca nie układa się najlepiej z różnych względów. Błędów, które się pojawiają po stronie dyrekcji, wynikające z braku właściwej komunikacji ze szkołą. I podjąłem decyzję, Szanowni Państwo, po otrzymaniu protokołu z kontroli kuratorium oświaty, kontrola odbyła się zaraz po tej tragedii, jak Państwo wiecie, z tego protokołu nie wynika, żeby w szkole były jakieś znaczące błędy. Niemniej jednak są tam informacje, które wskazują na pewne nieprawidłowości. Czekaliśmy na ten protokół w momencie, w którym go otrzymaliśmy. Podjąłem decyzję o wystąpieniu do kuratorium oświaty z wnioskiem o odwołanie pani dyrektor ze stanowiska. czekaliśmy na odpowiedź zgodnie z przepisami obowiązującymi, chyba, o ile dobrze pamiętam, 7 dni. Po 7 dniach otrzymaliśmy odpowiedź, że Kuratorium Oświaty negatywnie opiniuje mój wniosek jako organu prowadzącego o odwołanie pani dyrektor. Chcąc zachować ścieżkę formalną i prawną, wystąpiliśmy z ponownym wnioskiem do Kuratorium Oświaty, tym razem już nie o odwołanie pani dyrektor, no bo już mieliśmy jednoznaczną opinię i odpowiedź. Wystąpiliśmy z wnioskiem o rozpoczęcie procedury polegającej na ocenie pracy dyrektora szkoły. Ta procedura trwa około 3 miesięcy. No, okres wakacyjny może spowodować to, że ta procedura zostanie przedłużona. Procedura polega na przedstawieniu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznych. Te opinie będą przesłane, powinny być przesłane, na pewno będą do Kuratorium Oświaty i wtedy będziemy oczekiwali na kolejne stanowisko kuratorium w odniesieniu do tych właśnie opinii, które mają na celu ocenę pracy pani dyrektor. Nie chciałbym dalej wchodzić w szczegóły. Na ten moment jest procedura oceny pracy dyrektora szkoły podstawowej.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
8: Witam serdecznie.
1: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka i Ława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
8: Trzy grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Piotrek, rozgrywki były podzielone u Piotrka na dwie grupy, ponieważ było dużo zespołów w naszym województwie, jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na dwie grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na pięć zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa, no i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął 7 miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej byłby nasz zespół. Myślę, że gdzieś 4 miejsce dałoby radę się uplasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają też z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
1: Zrobiliście analizę co do poprawki?
8: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
1: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
8: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki. Tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
1: Do kolejnej grupy przechodzimy.
8: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze 1,5 miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez 1,5 miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę 2 miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz, z pierwszej piątki, tak jak Olivier, i jak wrócił Olivier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych 2 zawodników, jeden problem z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na 1,5 miesiąca wypadł Czarek, później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę, jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy, bo ostatnie dwa mecze, czy ostatnie nawet trzy mecze, wypadł nam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale, sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za trzy szczególnie, także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Ełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie, szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z Pomorskim Województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do Pomorskiego i w Pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały, finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej Iławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19, w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w Enerdze Treff Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii w U17 wiem, że chłopaki tam z Treffla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energia Treff Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Treff, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej, spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie. Naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
1: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
8: Nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Treffla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie, bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Trelf Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak, czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach, ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców, to było, wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym Treflu gra po szkole, po klasie ósmej.
1: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
8: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw stawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład był już, grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba dwa lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba z 40, chyba 4 lata miał, a syn miał 15 i wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę, tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść, no to już jakby szczegóły.
1: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
8: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki, Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki, później Politechnika Gdańska, z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
1: A ci, co zajęli podium, to jak?
8: To podium Gremik Gdańsk, to pierwsze miejsce, tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek, rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia. Także...
1: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
8: tak,
1: w tabeli.
8: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać, naprawdę. Ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać, niestety oba przegraliśmy, tak, ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też zespół w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy. Trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem. Z Pasłękiem jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie. To naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze 4 drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko 3 były pierwsze, które zajęły pierwsze 3 miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
1: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co 3 lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
8: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za 2 lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze gdzieś indziej chłopacy pojechali, ale generalnie na pewno te trzy miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
1: Czyli będziesz głównie trenerem?
8: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę. To będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
1: I już jest kim, czy jeszcze nie by było na chwilę obecną?
8: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
1: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
8: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awansu tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, czy dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych, plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300 a 400 tysięcy złotych, które muszą być, no to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
1: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu, drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
8: Nie w tych ligach. Nie w
1: jeszcze wyżej.
8: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc, gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
8: Prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy, powiedzmy, 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna. Mhm. Tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy, tak 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego, powiedzmy, 10, że tam mają budżety, powiedzmy, od tych 600 tysięcy do, powiedzmy, 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna 1 000 000 i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
8: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
8: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, w jednej czwartej części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej Ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy, i nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej, dlatego, czyli rozgrywek centralnych, i Ławie nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę, jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu Ostrucko, Nowomiejsko, Iławskiego, bo nikt nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg. Tak, w drugiej lidze od trzech sezonów. Chłopaki są w drugiej lidze. A wcześniej jeszcze nasz Marcin Kowalewski, grając w Olsztynie, w Interpart, wtedy to się chyba nazywało Olsztyn, byli właśnie w drugiej lidze, ale to też chyba tylko dwa sezony, jak się nie mylę, i to wszystko. Tak to wygląda. Później już wchodzi pierwsza liga. Pierwsza liga to już jest zawodowstwo, Ekstraklasa to już tym bardziej. Natomiast pierwsza liga, ostatni raz, jako ciekawostkę to powiem, ostatni raz była chyba w latach 70. 100 mil Olsztyn wtedy był w pierwszej lidze. I to wszystko, jeżeli chodzi o nasze województwo. Mam akurat, bo ostatnio sobie sprawdzałem, kto jest w naszej pierwszej lidze koszykówki, już nawet nie drugiej, tylko pierwszej lidze koszykówki, to mapa wygląda w taki sposób, że nie ma naszego województwa w ogóle, podlaskiego w ogóle, to jakby cała wschodnia ściana, dopiero tam Rzeszów tylko jakby jest w pierwszej lidze.
1: Taki pas przez centralną Polskę, biegnący od północnego zachodu
8: tak
1: do...
8: Tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, jak równo byśmy Polskę na pół podzielili, to powiedzmy, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
1: I na dół w dół.
8: I na dół, tak. Wszystko.
1: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
8: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora w Tokama, w Indyki, i tam w tym świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody. Będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce, i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat, i żeby budowały kolejne 10 z nami.
1: Może już w wyższych ligach.
8: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
1: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
8: Dziękuję bardzo.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
9: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
9: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
9: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiacie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak, gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo, po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na Wasz specjalny, dedykowany numer?
9: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych, to jest numer telefonu 601 100 100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601 100 100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
9: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy, najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską, w takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po trzech ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
9: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
9: Zdarzenia są bardzo różne, to wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jezioraka, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
9: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada region Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, to ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami, informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie dopływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości i trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
9: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
9: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus 1, plus 2 stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
9: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, które których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje.

0: żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwen jeziorka, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka? Tak, żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować 2 zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jezioraka, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego WOPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przypłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława. Katarzyna Górska i Piotr Bryl, nauczyciele Iławskiej Trójki, ponad 5 lat temu wpadli na pomysł, by sprawdzić, czy uczniowie podstawówek znają się na Iławie. Okazuje się, że bardzo, a międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie odbył się właśnie po raz 5. Zapraszam na relację.

0: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK i Ława.
1: Drodzy Państwo, piąty międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie. Czas zacząć. Witają Państwa
2: Kateryna
1: i Piotr Bryl.
2: Rozpoczynamy finał piątego międzyszkolnego konkursu wiedzy o Iławie. Na początku pragnę serdecznie powitać panią burmistrz Dorotę Kamińską. Miło mi poinformować, że w tym roku po raz pierwszy konkurs objął swoim patronatem oraz ufundował nagrody Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. A teraz powitajmy uczestników dzisiejszych zmagań. Trzyosobowe zespoły uczniów klas szóstych z czterech iławskich szkół podstawowych. Ze szkoły podstawowej nr 1 Antoni Roguszczak, Michał Chechłowski, Julian Deka. Ze szkoły podstawowej nr 3 Filip Walasek, Maciej Paczkowski, Jan Chomka. Ze szkoły podstawowej nr 4 Tomasz Bakiżyński, Michalina Jaworska, Rozalia Wojciechowska. Oraz ze szkoły podstawowej nr 5 Antoni Mirecki, Aleksander Żuralski, Ignacy Leszek. Skoro powitaliśmy już uczniów, czas na nauczycieli, bez których zgody i wsparcia organizacja konkursu w tej formule nie byłaby możliwa. Serdecznie witamy panią Ewę Węglerską ze szkoły podstawowej nr 1, panią Kamilę Kozłowską ze szkoły podstawowej nr 4 oraz panią Kingę Michalak ze szkoły podstawowej nr 5.
1: Pragniemy serdecznie powitać przewodniczącego jury, pana Leszka Dorewskiego, wicedyrektora szkoły podstawowej nr 3, pana Michała Łotka, miłośnika Iławy, samorządowca, radnego miejskiego oraz twórcę internetowego Muzeum Iławy. Pana Dariusza Paczkowskiego, historyka, znawcę dziejów Iławy, radnego i przewodnika miejskiego. Pana Tomasza Skrzypca, historyka, nauczyciela w Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 39. Wśród jurorów witamy również gości specjalnych, pana harcmistrza Macieja Marciniaka, wieloletniego komendanta Iławskiego Kufca ZHP oraz panią harcmistrz Marię Marciniak, zastępczynię komendanta Kufca, wieloletnią instruktorkę. Obecność pana Macieja i pani Marii na dzisiejszym konkursie nie jest przypadkowa, gdyż decyzją Rady Miejskiej w Iławie na wniosek burmistrza pana Dawida Kopaczewskiego rok 2026 został ogłoszony rokiem iławskich harcerzy.
2: Dodatkowo organizatorów konkursu wspierają nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 3, którzy będą czuwać nad sprawnym przebiegiem dzisiejszych zmagań. Są to pani Joanna Kopańska oraz pan Wojciech Roguszczak. Prosimy teraz o zabranie głosu pana dyrektora naszej szkoły, pana Pawła Leszka i uroczyste otwarcie dzisiejszego konkursu.
3: Dzisiejszy konkurs to okazja, aby przekonać się, że historia to nie tylko daty, miejsca, wydarzenia z przeszłości, ale wspaniała okazja, aby snuć opowieści o miejscu, w którym żyjecie, w którym wszyscy żyjemy, gdzie się rozwijamy, dorastamy, gdzie pracujemy, gdzie czujemy się jak u siebie w domu. Tym miejscem jest oczywiście Iława. Dzisiaj będziemy tutaj opowiadać piękne historie o Iławie. Życzę Wam udanej rywalizacji, ale w duchu fair play. Pamiętajcie, że gracie w zespołach i bardzo ważne jest, aby sobie ufać, współpracować i grać do jednej historycznej bramki. Jestem zaszczycony, że możemy tutaj wszystkich gościć. Jest nam niezmiernie miło, że w murach naszej szkoły już po raz piąty odbywa się taki wspaniały konkurs. Przy obecności tak znamienitych gości. Życzę Wam jeszcze raz udanej rywalizacji i uroczyście otwieram piąty międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie.
2: Prosimy również o zabranie głosu panią Dorotę Kamińską i udzielenie kilku słów wsparcia uczestnikom dzisiejszych zmagań.
4: Kochani, zwrócę się do Was, do uczniów w pierwszej kolejności. Przede wszystkim gratuluję Wam ciekawości tego miasta, jego historii, jego tożsamości, bo to jest pierwszy krok do odkrywania własnej małej ojczyzny. Podziękowania śle również, co ja mam powiedzieć, chyba otuchy popłynęły pewnie już od nauczycieli, więc mogę Państwu pogratulować tego, że wybraliście taką ścieżkę i ta historia jest dla Was i pasją, i misją, i zawodem. I myślę sobie, że mamy dzisiaj mały jubileusz, bo to jest piątka piękna i że przez kolejne edycje tego konkursu będziemy spotykali się znowu, odkrywając, jak to ładnie pan dyrektor mówił, bramki historyczne. Gramy faktycznie do jednej bramki i życzę Wam tego, żeby ta historia Wam towarzyszyła, ta miłość do małej ojczyzny i żebyście byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas wspierają swoją wiedzą merytoryczną i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że bardzo dziękuję za obecność tutaj naszych harcerzy, pana harcmistrza, pani harcmistrz, pana komendanta jednocześnie, bo rok Iławskich Harcerzy to ważny rok dla Iławy. Myślę, że każdy następny rok będzie nam przynosił taki ukłon w stronę ważnej społeczności, ważnej osoby, która tworzy to miasto. Za 50 lat będą tu siedzieli inni uczniowie i odkrywali tajemnice, które wy dzisiaj tworzycie. Gratuluję serdecznie i powodzenia.
5: Głównymi celami naszego konkursu są popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności naszego miasta, zwłaszcza wśród młodszej części jego mieszkańców. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią i teraźniejszością Iławy. Budowanie społecznej tożsamości wspólnych Iławian, współczesnych Iławian i wzmacnianie poczucia więzi z rodzinnym miastem. Konkurs składa się z 6 rund. Każda runda kończy się podsumowaniem punktacji przez nasze jury. W wypadku braku możliwości wyłonienia zespołu, który zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przewidywana jest dogrywka w postaci rundy 7. Runda pierwsza. Kryptograficzny szlak iławskiego harcerstwa. Szyfry i wiedza. Rok 2026 w Iławie to rok harcerski. Dlatego ta runda wymaga od nas sprawności globa godnej prawdziwego skauta. Przed Wami dwa wyzwania. Etap pierwszy. Szyfry. Przygotowaliśmy dla Was 4 pytania dotyczące chówca ZHP w Iławie. Odpowiedzi na nie są jednak ukryte. Korzystając z otrzymanych kodów do 4 różnych szyfrów, musicie je jak najszybciej odczytać hasła. Etap drugi. Wiedza. Gdy uporacie się z szyframi, czekają na Was 3 pytania z zakresu ogólnej wiedzy o polskim harcerstwie. Sprawdzimy, co wiecie na temat harcerstwa w Polsce.
6: Nie na wszystkie pytania znałem odpowiedź, więc tym bardziej chylę czoła przed Waszym przygotowaniem i dziękuję także wszystkim Waszym opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, którzy wspierali Was w tej drodze przygotowywania się do tego niełatwego przecież konkursu. Mam nadzieję, że to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, będzie też dla Was takim motorem do dalszego zgłębiania wiedzy o naszym pięknym mieście i pamiętajcie o tym, że dzięki Wam ta historia może pozostać dalej niezapomniana. Szerzcie tą swoją wiedzę wśród Waszych znajomych, wśród Waszej rodziny i bądźcie, tak jak wcześniej powiedziałem, pięknymi ambasadorami naszego miasta. Bardzo serdecznie też dziękuję wychowawcom za przygotowanie dzisiejszej młodzieży. Dziękuję także dyrekcji szkoły oraz całemu szanownemu jury za podjęcie tego niełatwego wyzwania. Serdecznie dziękuję i wszystkim absolutnie gratuluję. Dzięki.
7: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
8: Ja jestem nieustannie pod wrażeniem tego, co robi Kasia i Piotr. Słuchajcie, to są ludzie pełni pasji, pełni tego, żeby Wam jak najlepiej ten konkurs przygotować. Jak zobaczyłem dzisiejsze klocki, zobaczcie, nie muszą to być klocki Lego. Chylę przed Wami czoła w imieniu jury, w imieniu Pana Tomasza i Pana Michała. Ja po prostu jestem nieustannie pod wrażeniem Waszej ciężkiej pracy, ale jak się patrzy na Wasze, przepraszam za określenie, na Wasze uśmiechnięte dzioby, to już wie, że za rok zapraszacie na 6 konkurs.
9: Prawdopodobnie tak.
8: Wielkie brawa dla Pani Kasi, dla Pana Piotra. Panie dyrektorze, ma Pan prawdziwe skarby. Niech Pan te skarby pielęgnuje, niech o nich dba, bo to są naprawdę ludzie z niesamowitą pasją, zarażający. Zobaczcie, to jest 6 klasa. To są dzieciaki, które mają tak dopiero drugi rok historię. Nie liczą czwartej opowieści. Kasiu, Piotrze, wielkie, wielkie dzięki.
7: A to był członek jury, Dariusz Paczkowski.
5: Znamy już wyniki, zatem przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród. Prosimy pana burmistrza oraz członków jury o wystąpienie na środek i wręczenie nagród uczestnikom dzisiejszych zmagań. Zaczniemy od miejsca 4. Zapraszamy zdobywców 4 miejsca Szkoły Podstawowej nr 1. Brawa się należą, ponieważ wykazaliście się ogromną wiedzą. Zapraszamy zdobywców 3 miejsca Szkoły Podstawowej nr 5. Dziękuję, ogromne gratulacje. Zapraszamy zdobywców 2 miejsca Szkoły Podstawowej nr 3. Zapraszamy zdobywców 1 miejsca, Szkołę Podstawową nr 4.
10: Brawo!
5: Brawo!
11: Dzień dobry, nazywam się Tomek Bakierzyński.
12: Dzień dobry, nazywam się Michalina Jaworska.
13: Dzień dobry, nazywam się Rezawia Wojciechowska.
7: Z której szkoły jesteście?
13: Jesteśmy ze szkoły nr 4 w Iławie.
9: pierwsze miejsce to nie lada wyczyn dla nas.
12: Powiem tak, dostaliśmy papiery takie, żeby się przygotować już miesiąc wcześniej, co najmniej, ale wszyscy przygotowaliśmy się może dwa dni przed, bo nam się bardzo nie chciało. No i tak jakoś wyszło.
11: Przygotowaliśmy się bardzo mocno, z pani też pilnowała rękę na pulsie, żebyśmy się uczyli.
7: Kto był waszym opiekunem?
11: Pani Kamila Kozłowska, za to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy panią. Bez pani byśmy tego nie osiągnęli.
12: Bardzo pozdrawiam panią Kamilę Kozłowską. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Bardzo dobrze nas przygotowała do tego konkursu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęliśmy pierwsze miejsce.
7: A to jest tak, że wy się w ogóle interesujecie historią Iławy? Jak to się zaczęło u was?
12: Od historii jestem po prostu dobra, a historia Iławy w sumie mnie tak zaciekawiła, bo byłam ciekawa. Po prostu, tak jakoś wyszło.
11: A historia, tak jak podróżowanie, to jest mój konik.
12: No po prostu zaciekawiło mnie, no nic więcej.
0: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców, tym razem ekipy ze szkoły podstawowej numer 4 w Iławie. A to była relacja z piątego już jubileuszowego międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
10: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
0: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz panie z Agencji Świadczeń Medycznych Vita, Barbara Chojnowska, położna rodzinna i Violetta Słomska, pielęgniarka rodzinna. Dzień dobry paniom.
14: Dzień dobry.
0: Dzisiaj temat bardzo ważny i dość świeży. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać właściwie?
14: Ze strony położniczej o nowym standardzie opieki okołoporodowej, czyli co się zmieniło, a zmieniło się dla pacjentek sporo, bo szpitale muszą zapewnić znieczulenia zewnątrzoponowe, a jeżeli chodzi o pielęgniarstwo rodzinne, czyli położne rodzinne, nie czekamy do 21 tygodnia ze zgłoszeniem się do położnej rodzinnej, tylko od stwierdzenia ciąży zapraszamy do nas, żeby się poznać, zmierzyć się z tematami ciąży, porodu, rodzicielstwa i wszystkim, co z tym związane. W standardzie mamy ściśle określone tematykę, my mamy przygotowane już konspekty do zajęć, żeby to poszerzyć, także warto o tym mówić, bo nie wszystkie panie wiedzą. Czekamy od 2010 roku standard pierwszej opieki okołoporodowej ze zmianami późniejszymi, a dalej niektóre panie zapominały, że trzeba się do nas zgłosić, wybrać sobie świadomie położną już wtedy w 21 tygodniu, a teraz stwierdza, no jest ciąża, trzeba się zastanowić, kogo chcesz, żeby był twoją położną, żeby przez ten czas ciąży i połogu cię przeprowadził, bo porodem to już zajmą się koleżanki na oddziałach położniczych i sali porodowej.
0: To się zmieniło, ale przecież szkoły rodzenia wcześniej panie też prowadziły.
14: Tak, to pod tytułem Edukacja zbiorowa ciężarnych. Oczywiście wszyscy mówią na to szkoła rodzenia, ale było dla pań od 21 tygodnia ciąży. A? Zmieniło się to, że możemy teraz jak gdyby zajmować się paniami od stwierdzenia ciąży. To w standardzie nowym, który wszedł w życie 7 maja właśnie się zmieniło. Stąd też prośba o to spotkanie, żeby jak najszersza ilość osób wiedziała, jakie są możliwości i żeby nie było takich sytuacji, że bo ja nie wiedziałam, bo w oddziale ja nie mam teraz położnej, a panie w oddziale chcą wiedzieć, do kogo mają nam położnicę z noworodkiem przekazać. Bo ten system bardzo świetnie działa. Tylko my musimy to wszystko wiedzieć. Lekarz prowadzący ciążę może powinien poinformować panią, że ma się zgłosić, wybrać sobie położną rodzinną. My się wtedy już znamy przed i po porodzie szpital nam zgłasza, że kobieta jest po porodzie i my musimy w ciągu 48 godzin dni powszednie ją odwiedzić.
0: Czyli to bardzo pomocne, bo młoda matka, prawda?
14: I nie ma też możliwości, że ta pacjentka nam ginie. Mieliśmy kiedyś taką, no różne są sytuacje. Są panie, które zachodzą w ciąży w ciężkich chorobach psychicznych. Idą rodzić, gdzie nie, szpital nie zgłasza. Nieznane są w środowisku. I my nie wiemy. Ona wraca do domu z dzieckiem i nie wiemy, że ktoś taki wyszedł. Fundusz do nas miał kiedyś takie zapytanie, co się działo, że tyle pacjentek z naszych list nie było zaopiekowanych. A jak mamy o nich wiedzieć, jak na szpital ich nie zgłaszam?
0: Nie było takiego rozwiązania wcześniej.
14: Było, tylko szpitale, nie wszystkie, nie mówię tu o naszym szpitalu iławskim, część szpitali wypełniała ten standard, a część nie.
0: I teraz już wszystkie muszą.
14: Nie ma innego wyjścia, wtedy też musieli, ale teraz widzimy, że jak gdyby jest to bardziej, nawet te szpitale, które nie zgłaszały, już zaczęły nam przesyłać takie informacje.
0: Być może to będzie taka oczywistość dla niektórych ciężarnych, ale proszę powiedzieć, co daje kobiecie to, że przyjdzie nie po 21 tygodniu ciąży, tylko przyjdzie wcześniej, kiedy...
14: Przede wszystkim my, jeżeli poroni, to też się wtedy nią zajmiemy, bo to też jest w nowym standardzie. Przecież nie wszystkie, mamy 50%, już teraz coraz więcej badań naukowych, 60% ciąż jest poronionych. I ta kobieta zostaje z tym sama. A wtedy może najbardziej potrzebuje naszej pomocy. Potrzeby stwierdzenia, czy nie ma potrzeby też kontaktu z psychologiem, czy sobie radzą, czy nie. Teraz właśnie się to zmieniło, że mamy objąć tą kobietę od początku i nie tylko po porodzie, ale też po poronieniach, po porodach przedwczesnych, gdzie nie zawsze to dziecko trafia do domu.
0: Czy o poronieniach też mówicie podczas zajęć na szkole rodzenia?
14: Teraz nie było takiej potrzeby, no bo mówiliśmy tylko o zagrożeniu porodem przedwczesnym, bo miałyśmy panie po 21 tygodniu.
0: W tej starszej ciąży? Tak,
14: a teraz mówię od 7, w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowań, bo też jeszcze nie wiemy, jak dokładnie będzie to finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowy plan działania zajęć edukacyjnych jest przygotowany.
0: Czyli wychodzicie z założenia, że lepiej wiedzieć nawet o takich ewentualnościach przykrych, tak, niż nie tak wiedzieć, być przygotowanym.
14: Tak, mamy tematy na temat opieki nad wcześniakiem, bo to jest bardzo też istotne, gdzie się wtedy udać, nie?
0: Czyli tutaj mamy pierwszą zmianę, czyli kwestia szkoły rodzenia wcześniej. A jakie jeszcze standardy pojawiły się 7 maja i jaka jest podstawa prawna w ogóle tego, jak to się zadziało?
14: Standard opieki okołoporodowej, mówię, pierwszy wszedł we wrześniu 2010 roku, więc tam była nowelizacja bodajże w 2016, nie chciałabym tam już... Nie jestem aż tak bardzo dobrze przygotowana.
0: Ale po kilku latach,
14: po kilku latach, ale tam się niewiele zmieniło. Mhm. W tej chwili, w październiku mieliśmy już ten akt prawny, a wszedł w życie z dniem 7 maja, żeby było czas na przygotowanie. Ale jak to zwykle u nas bywa z tym przygotowaniem, no mamy już zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jeszcze nie mamy umów, gdyby jak to będzie rozwiązane finansowo. Ale my już wypełniamy standard, zapraszamy panie do świadomego wyboru położnej. To ma być osoba, która spełni twoje oczekiwania.
0: Czym się zajmuje właściwie położna?
14: No i mówię tu o położnej rodzinnej. Rodzina, zajmujemy się kobietami od urodzenia do śmierci i panami do drugiego miesiąca, zawsze się tu uśmiecham.
0: Czyli dziećmi.
14: Czyli płci męskiej do drugiego miesiąca, potem przejmuje tu koleżanki pielęgniarki opiekę nad tymi mężczyznami i kobietami zresztą też, ale my w każdym stadium, czyli kłopoty miesiączkowe, jakieś mamy edukację też w szkołach, jeżeli chciałyby szkoły z nami współpracować na temat miesiączek, zadbania o higienę w trakcie miesiączki. Wiadomo, czas ciąży, porodu, to już w większości nam się położna rodzinna kojarzy tylko z ciążą i porodem. W ogóle zawód położnej, ale też okres okołomenopauzalny. Zajmujemy się też paniami w senium, czyli wypadanie narządów rodzinnych, nietrzymanie moczu. Mamy tam takie specjalne zabiegi przy skierowaniu od lekarza ginekologa, które wykonujemy, bo nie można już zrobić operacji ze względu na obciążenia innymi chorobami. Także też takie panie mamy, które serdecznie pozdrawiam. Ja serdecznie, moje panie, do których przychodzę, może będą słuchać.
0: To wracam do pytania 7 maja. Co jeszcze się zmieniło w zakresie pani Basiu?
14: U nas to było na tyle, potem reszta to jest szpital. Myślę, że nie będę już w to się zagłębiać, bo stricte chodzi o opiekę po poronieniu, po porodach przedwczesnych, co już wcześniej było, ale też, że po stwierdzeniu ciąży mają panie wybierać swoją położną rodzinę.
0: A w takim razie zapytam panią Violettę Słomską, pielęgniarkę rodzinną, co się zadziało w pani zakresie, jeżeli chodzi o ten 7 maja i wprowadzenie nowych standardów, wejście w życie.
15: Ten standard dotyczy głównie pracy położnych. Mhm. Nam w sumie nic nie zmienił w pracy. To położne się do tego muszą odnieść.
14: Od kwietnia ubiegłego roku w zamian za profilaktykę 40+, bilans zdrowia. Bilans moje zdrowie, który mogą wykonywać wszyscy po 20 roku życia. Czyli mamy zrobić jak największy, przebadać jak największą ilość osób, czyli taka bardzo profilaktyka skierowana do wszystkich powyżej 20 roku życia.
0: No tak, ale tam jest morfologia, tak? A co z to z paniami ma wspólnego?
14: No bo my, okej, właśnie, nikt, może tak jak pani redaktor nie wie, my mamy obowiązek od kwietnia, a od lipca mamy już z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisane aneksy, nas nikt nie pytał, tylko my mamy robić te bilansy, żeby odciążyć pracę lekarzy POZ, żeby nie tworzyły się kolejki ludzi zdrowych do profilaktyki. Więc Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia wymyśliło sobie tak, żeby jak najwięcej profilaktyki robiły pielęgniarki położne rodzinne POZ. Więc my taką profilaktykę prowadzimy od lipca ubiegłego roku. Myślę, że też wiele osób jest zaskoczona, wypełniając ankietę w IKP, że to położna dzwoni do pań, pielęgniarki i do pań, do panów z informacją, że mamy skierowanie na badania, że my te badania interpretujemy, przygotowujemy zalecenia, jeżeli są nieprawidłowe, kierujemy do lekarza, do lekarza specjalisty, ale o to chodzi, żeby przesiać jak największą ilość osób. I w zależności od tego, co wyjdzie z ankiety, oprócz morfologii, moczu, TSH, całym lipidogram, wszystkie osoby powyżej 20 roku życia, co dla mnie jest bardzo, bardzo fajne badanie, lipoproteina A, czy nie jesteś obciążona genetycznie wysokimi cholesterolami, czyli krążenia, czyli większe ryzyko, czyli bardziej masz o siebie zadbać, masz więcej się ruszać, jeść zdrowiej, bo masz lipoproteinę nie do 75, tylko na przykład miałam pacjentkę, która miała lipoproteinę 350 i okazało się, że w rodzinie były zawały, udary. Nikt tego wcześniej nie badał, więc bardzo zachęcamy do wykonywania tych badań. Nie trzeba czekać w kolejkach do lekarza, wystarczy do nas też się zgłosić, ale po prostu zapytać, że można. To jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszyscy, co są ubezpieczeni, płacą składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą takie badanie zrobić raz na 5 lat, prawda? Diagnostyka będzie pogłębiona. My chcemy się skupić na tym, żeby społeczeństwo wiedziało, że to pielęgniarki położne mogą wystawiać skierowania na badania, te badania interpretować i wtedy, jeżeli jest coś nieprawidłowego, to kierują do lekarza rodzinnego. On ma tam specjalne też programy, on nie kwestionuje, on też może to robić, ale jak gdyby, żeby odciążyć zapracowanych lekarzy rodzinnych, żeby się skupili na leczeniu, a profilaktykę mają przejąć pielęgniarki położne POZ.
16: No panie, też są zapracowane. Nie zaprzeczajmy.
14: Tak, tylko może mamy też więcej kontaktu.
16: Bezpośredniego.
14: Bezpośredniego. Znaczy, jak chodzimy do domów, to też jest bezpośredni kontakt, tak? I mówię, to są nasi pacjenci, z którymi mieliśmy kontakt. Tak, a poza tym one już nie muszą się nigdzie zgłaszać. Nie muszą iść do przychodni. Bo jak gdyby często my pojawiamy się w domu, to tu jeszcze może koleżanka też powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy osób starszych, bo to one się nimi zajmują.
15: Dokładnie. I my jesteśmy po to, żeby do tego pacjenta wejść, pobrać materiały do badania, zanieść do laboratorium i tak jak Basia mówiła, wyniki zinterpretować i wydać zalecenia. Tylko dodam, Basia wspomniała, że raz na 5 lat dla osób młodych do 49 jest co 5 lat, powyżej 49 są co 3 lata badania.
16: Ale mówimy tutaj o tym konkretnym projekcie, programie Moje Zdrowie. Pani Violetto, ale pani też tutaj jakby tę służebność ma głównie wobec tych starszych osób, no nie? Dobrze, ja się domyślam, bo młodszy sobie pójdzie, sam sobie sprawę załatwi.
15: Owszem, to są głównie osoby starsze, ale tak jak wspomniałyśmy wcześniej, że osoby, że jest w rodzinie osoba młodsza, która na przykład chce z tego skorzystać, no to nie widzę problemu, żeby też tą krew i pobrać materiał, zajść do laboratorium i ten program zrealizować.
16: Na miejscu po prostu od razu.
15: Dokładnie.
16: Mhm. Czyli to też jest takie odstresowanie. Ktoś się mniej stresuje, bo jest we własnym mieszkaniu, we własnym domu, prawda?
14: Pobierać badania pobieraliśmy do tej pory i dziewczynom na zlecenie lekarskie te badania pobierają do dziś, ale jak gdyby to jest samodzielność. Tu od momentu wydania skierowania na badania, interpretacji wyników, jeżeli jest wszystko w porządku, to wystarcza. Omijamy poradę lekarską. Tak jest w całej Europie Zachodniej. Czekamy na kompetencje zwolnień wytchnieniowych, czyli jeżeli jesteś przeziębiona, nie możesz przyjść do pracy, to nie musisz czekać w kolejkach do lekarza, dzwoniąc, że jesteś 21 w kolejce, tylko dzwonisz do swojej położnej czy pielęgniarki rodzinnej i ona mówi, okej, dostajesz, przyjdź, albo ja, jak się źle czujesz, przyjadę do ciebie do domu, ale to musimy poczekać.
16: Tego jeszcze nie ma.
14: Tego jeszcze nie ma. Mamy wiele rzeczy, które miały być, ale nie ma, bo nie ma ich w koszyku świadczeń. Więc też nie jesteśmy z drugiej strony wolontariuszkami, bo musimy się też z czegoś utrzymywać, prawda?
16: Świadczycie po prostu usługi medyczne, to jest firma, tak?
14: Tak, nie jesteśmy we dwie. Jest nas trzy położne.
15: I dziewięć pielęgniarek. Jesteśmy na bezpośrednim kontrakcie z funduszem, więc pracujemy głównie z pacjentem, nie poświęcając zbyt dużo czasu na pracę w gabinetach.
16: Czyli w gabinecie też można was znaleźć, ale można. Przede wszystkim...
15: Mamy godzinę, kiedy jesteśmy w gabinecie też. Pacjenci dzwonią i umawiamy się na wizytę domowe.
14: Dwie godziny jesteśmy w gabinecie. My położne są od 8 do 10, oprócz czwartku, bo w czwartki mamy zajęcia w Szkole Rodzenia w Iławie o godzinie 9, a w Lubawie o godzinie 12 na zamku, a tutaj w Calu na Wiejskiej 2D.
15: Ale jesteśmy my i wtedy przekierowujemy pacjentki.
16: Czyli nie ma położnych rodzinnych, ale są pielęgniarki rodzinne.
15: Tak.
16: Ta nazwa też jest troszeczkę chyba inna niż była. Czy mnie się wydaje, że panie się nazywały zawsze tak? Że to była pielęgniarka rodzinna? Tak.
15: Była środowiskowa. Była środowiskowa, to też się właśnie zmieniło.
14: Potem środowiskowo-rodzinna, a teraz jest rodzinna. Mamy specjalizację rodzinną dla pielęgniarek, dla położnych. Takie mamy pokończone, więc oprócz tego, że jesteśmy magistrami w swoich fachach, to jeszcze mamy specjalizację rodzinną właśnie. Tak jak lekarze rodzinni, tak my mamy pielęgniarstwo rodzinne dla położnych i dla pielęgniarek.
16: Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Po drugiej stronie mikrofonu Barbara Hojnowska, położna rodzinna, oraz Violetta Słomska, pielęgniarka rodzinna z Agencji Świadczeń Medycznych Vita. Bardzo dziękuję.
14: Dziękujemy bardzo.

0: jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
2: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet, SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianem Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, i jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Moje

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi. Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble. Biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble. Iława, ulica Ostrucka 54. Zapraszamy.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
10: I po reklamie.

Możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu, przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival po 10. Wysyłam tam kogoś z was.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: I ława na czasie.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska. Za godzinę rozpocznie się Pchli Targ na Starym Mieście w Iławie. Jeszcze dzisiaj w kinie w Iławie maraton filmowy. 3 filmy z serii Fantastyczne Zwierzęta. Wejście jest biletowane, start o 19:00, zakończenie przewidywane około 3:00. Już za tydzień Dni Ławy. Podczas koncertów wystąpią Zalia, Enej, Beata i Bajm. Boisko przy Stadionie Miejskim, start o 19:00. A w ciągu dnia z tej okazji 12 regaty o smocze wiosło jeziora, regaty smoczych łodzi, a o 11:00 śniadanie obywatelskie przy Iławskim Ratuszu.
3: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
4: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
5: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
3: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
6: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
7: Cześć Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
6: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radia Meska. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć, Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego Ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, już zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie.
0: A babcia
1: tak
0: myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo. PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young i jego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
1: O kurczę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy
1: super
0: wam życzę.
1: Dziękuję
0: także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej. Radio
2: Eska. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK, a teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie i teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj Dziewczyno, Naiwna Ja, a teraz dokładam nowość. Wiktoria Kida, Co mi tam? Już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.

0: Velvet w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary! Wundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
8: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem, kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzu w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski. Eska.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
14: I po reklamie.
15: Jest 11:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koło parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
16: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
15: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik Aquaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
17: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
18: Przyjemnie, chłodniej od wody.
15: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
19: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
20: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
19: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02. Jest.

0: Takie dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radio SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo, Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już. Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi.
1: Zgasły wszystkie.
0: Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą: kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy.
2: Radio SK. Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe. A skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na mazurskich jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe. Radio
2: SK. Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: I po reklamie.

0: ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.
1: Gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.

0: Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble. Biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble. Iława, ulica Ostrucka 54. Zapraszamy.
12: I po reklamie.
13: Iława na czasie.
14: Edyta Kocyła-Pawłowska. Do 15 na Iławskim Starym Mieście trwa Pchli Targ. Zajrzyjcie, zobaczcie, może akurat kupicie jakieś ciekawe starocie. Dziś w Biskupcu 6 Festiwal Smaków. Od 18 w Amfiteatrze w Biskupcu wystąpią m.in. Sławek Wierzcholski, Nocna Zmiana Bluesa, Blue Cafe i Poregałowani. A poza tym od 16 degustacje i pokazy kulinarne. Jutro na szkolnym boisku w Ząbrowie międzynarodowa wystawa psów rasowych. Start o godzinie 10. A w poniedziałek na deskach kinoteatru w Iławie wystąpią najmłodsze dzieciaki z grup teatralnych działających przy ICK. Start o 17, wstęp wolny, przyjdźcie potrzymać za nie kciuki.
15: Na zegarach 12 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
16: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do pomocy kwalifikowanej.
15: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
15: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
18: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiałow i tak Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: potrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. I po reklamie.
18: Esko.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Jak mi się chce odpoczywać? Dzień dobry!
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna. Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy.
1: W loży VIP,
0: to ja bym chciał 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, tak. A propos hitów na czasie, prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie 100%. Rzeczy tylko w Radiu Eska. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
4: Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
14: I po reklamie.
15: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
16: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
15: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni tyle dziś o 12 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
17: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść naprawdę.
18: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
17: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Jest to Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Mati Puczyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni. Robię pierożki z jagodami.
0: Wow! No nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć, Jeska. My dzisiaj się prażymy. Naprawdę jest gorąco. Jest mega gorąco. I wskakujemy do zimnej wody, bo po to, żeby się schłodzić.
0: Radio SK. Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie. SK.

Ten hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: kupujący aplikację mobilną MOLMOVE.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: I po reklamie.
10: I ława na czasie.
11: Edyta Kocyła-Pawłowska. Do 15 na Iławskim Starym Mieście trwa Pchli Targ. Zajrzyjcie, zobaczcie, może akurat kupicie jakieś ciekawe starocie. Dziś w Biskupcu 6 Festiwal Smaków. Od 18 w Amfiteatrze w Biskupcu wystąpią m.in. Sławek Wierzcholski, Nocna Zmiana Bluesa, Blue Cafe i Poregałowani. A poza tym od 16 degustacje i pokazy kulinarne. Jutro na szkolnym boisku w Ząbrowie międzynarodowa wystawa psów rasowych, start o godzinie 10. A w poniedziałek na deskach Kinoteatru w Iławie wystąpią najmłodsze dzieciaki z grup teatralnych działających przy ICK. Start o 17, wstęp wolny, przyjdźcie potrzymać za nie kciuki.
12: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewne awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
13: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Cześć!
14: Ja się

0: Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco. 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo, a pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Chłe Bonafide, Daria Zawiałowi, Bubble Tea. A teraz może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzuca do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. Ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No, trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. Cztery zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w SC.
2: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Avatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
18: I po reklamie.

Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultranate Moving to the Sun w Radiu SK, 6 minut do 15. A jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To m.in. Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. U nas zaraz Kungs i Galaxy.

0: Peszka. Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: tylko w KFC. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
12: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
13: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
14: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart ograniowy.
12: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
11: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungsy, Theophilus London i Galaxy na początek. Będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja. Mati Fuczyła, cześć. Minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna. Bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Radio SK. I ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: a tytuł to... Dokładnie, Sheeran i Sapphire w Radiu SK, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. Nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: Oh.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. I po reklamie. SK.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę. Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
2: Brawo!
3: To nie było łatwe.
2: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: Tato promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: I po reklamie.
19: I ława na czasie.
20: Edyta Kocyła-Pawłowska. Dziś w Biskupcu 6. Festiwal Smaków, tym razem pod hasłem Miód, Cud Natury. Od 18.00 w amfiteatrze w Biskupcu wystąpią m.in. Sławek Wierzcholski, Nocna Zmiana Bluesa, Blue Cafe i Poregałowani. A poza tym degustacje i pokazy kulinarne. Jutro na szkolnym boisku w Zambrowie międzynarodowa wystawa psów rasowych, start o godzinie 10.00. A w poniedziałek na deskach Kinoteatru w Iławie wystąpią najmłodsze dzieciaki z grup teatralnych działających przy ICK. Start o 17.00, wstęp wolny. Przyjdźcie potrzymać za nie kciuki. Za tydzień ulicami Lubawy przejedzie 10. sprint o Puchar Burmistrza. Planowane są 3 odcinki specjalne, łącznie to aż 22 km.
21: Muzyką się żyje.
22: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to efekt waszego głosowania na SKPL, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli? Sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w Estę w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć!

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Kesha i TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16, a wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esko. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie. Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, no i bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
15: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
18: Hello to Wimbledon.
19: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
20: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
19: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
21: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Gorąco?

Martin Garrix, Ed Sheerany. I Repeat It w STM, 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek i można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. Jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbu. Czy już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sopkowski. Dzień szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Hey, ty, na czasie. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już Teddy Swimsy, Mr. Know It All. 3 minuty po 17:00.

0: Marisa i Odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu, a na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz, o, chłodniej. Radio SK. Eben Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: I po reklamie. Yeah!

0: Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych, dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko, no i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: I po reklamie.

0: 5 minut zostało do 18:00, to Shinzo i Arco i Fire w Radiu SK, a w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire. Paweł Bogaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynamy imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska.
0: Aha.
2: Jest tak ciepło.

0: że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
1: No widzisz, a ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
2: Ja? No oczywiście bilety na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
1: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Mati Puczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: I po reklamie.
10: I ława na czasie.
11: Edyta Kocyła-Pawłowska. Jutro w Zambrowie, na boisku przy szkole, międzynarodowa wystawa psów rasowych. Start o godzinie 10, ale psiaki będzie można tak naprawdę pooglądać przez cały dzień. A za tydzień, 4-5 lipca, już 10 sprint o Puchar Burmistrza Lubawy. Lubawski Klub Rajdowy zaprasza Was na oglądanie ścigania się ulicami Lubawy. Planowane są aż 3 odcinki specjalne, łącznie 22 km. A za tydzień Dni Ławy. W piątek potańcówka pod chmurką przy Żabie w Parku Miejskim. Wstęp bezpłatny. Natomiast to już wstęp płatny. Na scenie 4 lipca na boisku przy Stadionie Miejskim wystąpią Zalia, Enej i Beata i Bajm.
12: Muzyką się żyje.
13: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańcze. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
14: No nie ma castingu do męskiego grania.
15: Znaczy,
14: niestety.
15: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
16: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męsko-graniowy, nie?
14: Sowa przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
13: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańcze i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
17: Imprezka.
13: To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu. Ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Lola Yankee, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1-1, teraz Polska, Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę. Wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

Kucharski ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. Ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce, to Alan Walker i Ava Max, tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl, w gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach, proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też, a propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: I po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Body Talk w ST, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak, bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka, jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień, od 7 rano.
0: A czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę, także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja, czyli tak na szybko, słuchaj. Napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem dziś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: Sun i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze, upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, zaraz po 19 gram wam nówkę sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z Wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rapstacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę. No i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
9: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
8: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube.
10: Imprezka.
8: 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Right, no, a ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

Linkin Park w Radiu SK In The End, 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. No, więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Też zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie. Szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.

Z piętra przyszła i mówi: ja, jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.

TikTok zdecydował. Temper Steel Self-Aware to już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie. A to pytanie a propos upałów. No a pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: I ława na czasie.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska. Koniecznie w poniedziałek wpadnijcie do Iławskiego Kina o 17:00. W dodatku za darmo wystąpią najmłodsi aktorzy, którzy grają w grupach teatralnych przy Iławskim Centrum Kultury. Będzie ich pierwszy występ. Start o 17:00 w Kinie w Iławie. Dzień z życia leśnika przybliży go Nadleśnictwo Iława 10 lipca. Wejście jest bezpłatne, ale na stronie Nadleśnictwa trzeba się zarejestrować. Leśnicy zapraszają zresztą na takie spotkania co tydzień. Familijne warsztaty artystyczne za zupełną darmochę z Agatą Topolewską. Także 10 lipca. O 18:00 zaczną się żeglarskie opowieści i malowanie i zakończy się to wszystko przygotowaniem wystawy.
4: Muzyką się żyje.
5: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Jutro kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w Żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lor, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. Gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na was na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego.
6: Imprezka.
5: Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modrić, poradzi sobie na boisku, a do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

The Weeknd w Radiu SK, już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, czytam, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć, cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
0: No to ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
1: Wow, super, dzięki bardzo.
0: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
1: Super.
0: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowsy. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus, dlatego że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus, dlatego że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczy, to macie problem.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki.

Tomas Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pire.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia. Jak lubicie, no właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi to w

0: Sława na czasie.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska. Jutro w Zambrowie na boisku przy szkole międzynarodowa wystawa psów rasowych. Start o godzinie 10, ale psiaki będzie można tak naprawdę pooglądać przez cały dzień. A za tydzień, 4-5 lipca, już 10 sprint o Puchar Burmistrza Lubawy. Lubawski Klub Rajdowy zaprasza Was na oglądanie ścigania się ulicami Lubawy. Planowane są aż 3 odcinki specjalne, łącznie 22 km. A za tydzień Dni Ławy. W piątek potańcówka pod chmurką przy Żabie w Parku Miejskim. Wstęp bezpłatny. Natomiast to już wstęp płatny. Na scenie 4 lipca na boisku przy Stadionie Miejskim wystąpią Zalia, Enej i Beata i Bajm.
2: Muzyką się żyje.
3: Po 2 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania piosenki po kolei.
4: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
6: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
7: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
8: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy, nie?
7: Sowa przylatuje.
6: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
3: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity. Który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK, to kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przebywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancel Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SKA.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.
2: Imprezka.
3: 2:01 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenie na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
9: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
3: Wiktor Tyduła? A nie, woli góra, co ja mówię?

0: Bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie właśnie Black Eyed Peas, wpadajcie na eskowego Instagrama. Tam mamy mnóstwo relacji. Podobno nawet jeden z członków Black Eyed Peas poznał Matiego Fuczyło, mówi, że kojarzy jego wywiady i w ogóle gorącą rap 20 to on słucha co poniedziałek. Poważnie, tak mi Matek przekazał, więc ja mu wierzę. Cały czas pytam was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

0: numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana, witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto, jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość, o, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak, jest czym.
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie, co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały, słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra, a ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała, ty chciałaś się odwdzięczyć, ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no, słuchaj, nie ma nic za darmo, proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe, myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana. No,
0: pięknie.

0: Mikola Strips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada o dwójka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Radio SK. Jutro też ma być gorąco, bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się, cześć!

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: sytuacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.